0: kibelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż agresywny.
1: Zbyt
2: agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisaniem

0: pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu i gdzieś
1: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i

0: Go. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej

0: sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej
0: bolewa.
1: Szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno.

0: by to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
1: jak najbardziej
0: kalendarza
1: jest.
0: Nie starczy.
1: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
1: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
1: tak,
0: w twoim przypadku.
1: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
1: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
1: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Savoir Vivre.
1: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
1: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
1: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
1: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
1: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom

0: To była Reaper i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
1: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale... Chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu... Cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, llubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego... tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Guple, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy...

0: uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się,
1: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, że, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te

0: okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczysz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: To jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszystko jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: i to jest
1: stop,
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił,

0: No to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Kąpielisko Kościół Niezgody. W Bydgoszczy plan budowy otwartego obiektu budzi emocje. Społecznicy sprzeciwiają się inwestycji obok. Twierdzą, że ucierpi ekosystem Parku Centralnego. To powinno być miejsce spokoju, uważa Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
3: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku, od 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no teraz jest duża mobilizacja społeczna, też nie ukrywam, no cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat, tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, ze zniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się, no, najwięcej głosów, które do nas docierają, no, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane. I mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby no, zawalczyć tą petycją, bo no, z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony no, jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu. Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku, no i to pozwala znaleźć ukojenie. No i też wpływa na dobrostan mieszkańców. Było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, no ale też no, nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo ochronionych. Znaczy jakby bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się jakby oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. No i w dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy. Wszystko zależy tak naprawdę no, właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze. Tak samo jeszcze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, no ale jakby organizacje to jest jedno. No, największy odzew jest ze strony mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, rysunek, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no, nie zapadają do końca w jakiś taki

0: transparentny sposób. Chodzi mi o to, że nawet przeprowadzenie konsultacji no nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
1: Urzędnicy dostrzegają protesty ekologiczne, jednak ich zdaniem kopalisko odpowiada na potrzeby mieszkańców, mówi Łukasz Tupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
2: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na wodny park. W Parku Centralnym ponad 6 tysięcy głosów, ale także w licznych komentarzach w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media. Usytuowanie tej inwestycji w Parku Centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w Parku Centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego Parku Centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podlega ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych. Na etapie projektowania znacząco ograniczono ingerencję w środowisko i zapewniono kompensację przyrodniczą, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy. Wydaliśmy oświadczenie jako miasto Bydgoszcz, w którym szczegółowo odnosimy się do wszystkich kwestii, które budzą obawy tej grupy osób, która protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. Jednak jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu określonych zasad jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych Parku Centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzebę funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
3: SK Bydgoszcz.
1: Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy.
4: Dla mnie jest to bardzo dużo.

0: To jest, panie redaktorze, mało powiedziane. I proszę państwa, 40 niepotrzebnych istnień ludzkich, które zostały w wodzie. Powiemy jedno, możemy wszystko i musimy wszystko robić, takie właśnie jak dzisiaj pogadanki, gdzie jesteśmy w Myślęcinku na Akademii Bezpieczeństwa, gdzie są wszystkie służby, od Straży Miejskiej po Straż Pożarną, po Komendę Miejskiej Policji, Służbę Maltańską, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wszyscy jesteśmy tutaj, sanepid i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po to, żeby przed wakacjami ustrzec i przedstawić dzieciom, młodzieży, wychowawcom, bo dzieci przychodzą tutaj z wychowawcami, żeby przedstawić niebezpieczeństwo, jakie czyha. Jeszcze nie ma słońca, a już jest niebezpieczeństwo. Pan powiedział 40 osób. O 40 osób za dużo. Więc pokazujemy dzieciom, w jaki sposób trzeba korzystać ze sprzętu wodnego, że trzeba zakładać kamizelki. To wszystko, co tutaj się dzieje, tutaj jesteśmy z ratownikami i właśnie chcemy to wdrażać. Będziemy robić to w Bydgoszczy na terenie klubu Lotto Bydgoszcz, gdzie będą przychodziły grupy 90-osobowe. Tam będziemy, jak to mówią, podtapiać ratownika, który ma kamizelkę rozpiętą, skacze do wody i nagle kamizelka wypada. Będziemy tam informować i instruować. I panie redaktorze, dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie, kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak, 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy, 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy, z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy, z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, na którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 czy 4,60 jak na tym trzecim pomoście. I proszę państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko i zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
1: wychowawczych
0: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu woda, panie redaktorze, proszę państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w górach, czy nad rzeką, nie lubi, nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
1: Trochę pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
0: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku

0: tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie.
1: W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dawid Olszewski, to jest magazyn reporterski Radia SK Bydgoszcz. Stare dżinsowe spodnie i kurtki nie muszą skończyć na śmietniku. Uczniowie zespołu szkół handlowych w Bydgoszczy dają im drugie życie i tworzą z nich nowe ubrania. To cenna lekcja krawiectwa i ekologii, mówi nauczycielka kierunków odzieżowych Ewa Świderek.
4: Tutaj nasi uczniowie, już wcześniej podejmowaliśmy akcje takie dżinsowe, ponieważ dżins rzeczywiście jest bardzo fajnym materiałem, który można ponownie wykorzystać. Podejmowaliśmy takie akcje samodzielne, jakby każdy sam korzystał tutaj, gdzieś szukał sobie materiałów, żeby uszyć sobie swoje projekty, ale chcieliśmy troszkę na większą skalę zrobić. Troszkę wyłaniają nam się tu w szkole bardzo fajne osoby, które jakby więcej szyją, mają chęć wykonania swojego pokazu, czyli jakby jeden uczeń chciałby zrobić z 4-6 projekty, więc jakby ta akcja nawołująca trochę do przeniesienia tego dżinsu pomaga w pozyskaniu go. Po prostu w pozyskaniu go, żeby móc dalej wykorzystać.
5: Czyli żeby nie wyrzucać na śmietnik, a dać drugie życie.
4: Tak, dokładnie, ponieważ aktualnie rzeczywiście jest, no, ustawa, nie wolno wyrzucać tekstyliów, więc wpadliśmy na pomysł, że oprócz tego, że inicjatywa już trwa trochę dłużej niż teraz u nas w szkole, wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu już tutaj troszeczkę może też pokazać, że te ubrania nie muszą jakby kończyć na tym śmietniku, że mogą obrócić się w całkowicie inne bardzo modne projekty, które moim zdaniem, i też odczuwa to młodzież już od dłuższego czasu, z taką fajną aprobatą się tutaj spotykały, tak.
5: A co z takiego dżinsu można stworzyć w takim razie?
4: Praktycznie klasyczne spodnie dżinsowe, które nie są elastyczne, bo to jest istotne, żeby to był 100% bawełna, nie było żadnych syntetyków, żadnych domieszek, żeby nie miały. Można wszystko, od odzieży kurtek dżinsowych, które są tak naprawdę całkowicie, nie mówię o tych takich klasycznych, tylko całkowicie takie innowacyjne, takie inne, które każdy sobie gdzieś tam zaprojektuje, po plecaki.
5: Kto te projekty przygotowuje? To są uczniowie, którzy przygotowują je po lekcjach, na lekcjach?
4: Przygotowują uczniowie po lekcjach. Raczej tutaj starają się robić to w domu. Przynoszą również do szkoły i my planujemy, no muszą jednak tą pomoc mieć, żeby to jakby ten projekt sobie jakoś rozpocząć, ponieważ jednak są cały czas w trakcie nauki. Staram się im jak najwięcej wiedzy przekazać, jak kolejne kroki danego modelu można by tworzyć i żeby po prostu ich też uczyć, no bo wiadomo, o to chodzi, żeby oni się uczyli, żeby potrafili każdy element wykonać, ale głównie wykonują w domu, w szkole też, wiadomo, dużo robimy.
5: A kto przynosi dżinsy? Również uczniowie? Czy mieszkańcy też mogą?
4: Głównie uczniowie, ale widzę, że są bardzo zaangażowani rodzice w to. Rodzice takie swoje akcje robią gdzieś może w pracy albo wśród rodziny, gdzie zbierają te dżinsy i rzeczywiście je przynoszą.
5: Czyli słuchajcie, macie w domu jakieś stare dżinsy, przynieście, bo są uczniowie, którzy chętnie z tego coś nowego stworzą.
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej można przynieść.
5: A o co chodzi z tym batonem?
4: Baton zachęca troszeczkę, ponieważ no trzeba się tam jakby troszeczkę
5: zachęcić,
4: no jakby nie było skusić, żeby coś zrobić po prostu, żeby po prostu pójść, popytać. No myślę, że to jest taka fajna, słodki poczęstunek. Dużo nam przynoszą również też, że nie chcą batona, położą i okej. Ale myślę, że to tak, no staraliśmy się, żeby to po prostu tak zachęciło troszeczkę.
5: Tutaj przed nami są projekty stworzone z tych starych dżinsów, które odzyskały nowe życie. Co my tu mamy na przykład?
4: Aktualnie wszystko jakby przywożą uczniowie do nas, żeby po prostu już tam się nie zbierało i też staramy się tutaj, jak mamy projekty na miejscu, to już dobierać do stylizacji, ale na tą chwilę mamy plecaki, małe plecaczki, które są wykorzystane, stworzone z dżinsu, z różnych typów dżinsu, no bo mamy różne kolory, bo o to chodzi.
5: Tutaj na przykład mamy taki plecak, gdzie są różne właśnie, różne dżinsy połączone w jedno.
4: Tak, tak, jasne, z ciemnymi. Starają się uczniowie też tutaj uczyć, że jednak też deseń, czyli ten wzór dżinsu ma znaczenie, ponieważ nie staramy się jakby jakościowo te dżinsy też dobierać, żeby były, no, atrakcyjne te plecaczki. W środku wykorzystane są koszule, też już, które gdzieś tam skończyły swoje funkcjonowanie w noszeniu. Mamy plecaki różnego rodzaju i wykorzystujemy umiejętności i to, co młodzież po prostu chce szyć. I co
5: tutaj,
4: jeszcze
5: w środku,
4: mamy?
5: Tutaj w środku widzę nawet jest

0: Zresztą pani powiedziała, koszula, prawda, dodana do...
1: Tak, wszystko jest, jest obszyte bawełnianymi koszulami, ponieważ jeans, wiadomo, no to jest bawełna. Zewnątrz bawełna, w środku bawełna, więc wszystko jest jak najbardziej naturalne, więc to jest ważne. Mamy też oczywiście już na tą chwilę gorsety, które już wcześniej młodzież w szkole, mieliśmy taką troszkę akcję, szyliśmy, jakby uczyliśmy się poprawnego szycia gorsetu, żeby po prostu od A do Z potrafili wszystko zrobić, więc troszkę dużo robiliśmy z tymi gorsetami, ale rzeczywiście są fajne. Aktualnie już idziemy dalej, bo do gorsetu też mamy uczniów, uczennice, które tworzą na szydełku. I jeszcze znowu będzie znowu ciekawa odsłona, bo będą dodatkowe elementy szydełkowe, ponieważ w tym roku wiosna-lato jest dość taki modny element, troszkę gdzieś tam dawnych lat i chcemy go tutaj dołączyć.
0: Jeans, który nie wychodzi z mody, prawda? On zawsze będzie na czasie. Może rzeczy, z których on jest robiony, może się zmieniają, ale sam jeans jest materiałem wszechczasów.
1: Tak, i pokazuje to, że jest trwały. Przede wszystkim pokazuje, że jest trwały i prawdziwy jeans, taki, który, no tak jakby nie było, nie ma tych dodatków, czyli tych syntetycznych domieszek, rzeczywiście jest trwały, nie ulega zniszczeniu, raczej nie ulega wytarciu, ponieważ wiadomo, no, możemy aktualnie niestety w sieciówkach kupić dość słabej jakości spodnie jeansowe, więc z tych trwałych rzeczywiście 100% bawełny można wykorzystać dużo rzeczy i to jeszcze długo posłuży.
2: Jak widać zresztą.
1: Tak, dokładnie.
0: Podsumowując, cel akcji jest taki, żeby nie marnować, iść z duchem eko i przy okazji, co też bardzo ważne, uczniowie mogą sprawdzić się, prawda? Stworzyć coś nowego i nabierać umiejętności.
1: Dokładnie. Oprócz tego, że mogą nabierać umiejętności, no, nie ukrywam, że tkanina jest aktualnie dość kosztowna. Jeżeli taki mój przekaz jest dla młodzieży tutaj też, żeby oni zobaczyli, że naprawdę z tych używanych i jeansów, i nawet koszul, i wszystkich innych ubrań możemy zrobić przeróżne, bardzo fajne modele. Był taki moment, kiedy robiliśmy z dresów, też świetne modele. Teraz łączą dresy z jeansami, też są świetne modele. I powiem szczerze, że jako dla młodzieży jest to świetny pomysł, żeby być modnym. Można cały czas być w modzie, można dokładać pewne elementy, kolory modne, które są aktualnie w trendach i cały czas nie wybiegać, nie trzeba biegać, kupować koniecznie to, co się pojawiło. Można wszystko robić i myślę, że nasi uczniowie w szkole już dobrze o tym wiedzą, że to jest to dobra droga.
0: I uczniowie potem sobie noszą takie rzeczy?
1: Tak, zdecydowanie noszą. Noszą, myślę, że w szkole również widzą inni uczniowie nasi, że to jednak są przerobione rzeczy. Staramy się również tu w szkole takie małe pokaziki robić, też robimy, żeby też uczniowie, no nawet nie ukrywam, że no nie wszyscy jako chcą być jako modelki, modele, ale sobie gdzieś tam zobaczą, mogą podejrzeć i wtedy sobie realizują takie projekty.
0: Mówimy tutaj o spodniach, które są przerabiane, czy też o kurtkach jeansowych, o innych materiałach?
1: Głównie mamy spodnie. Głównie najcenniejszym naszym nabytkiem są spodnie i nie ukrywam, że dużego rozmiaru. Duże rozmiary są dla nas najcenniejsze, ale jeżeli mamy również jakieś kurtki, to raczej kurtki jeansowe, gdzie zdarzają się, że są, przerabiamy bardziej już na... Jest to kurtką, ale już jakby wycinamy dane elementy i zmieniamy kształt.
3: Uczniowie później dumnie noszą stworzone przez siebie stylizacje i są na czasie, bo jeans nigdy nie wyszedł z mody.
4: Uczymy się z bardzo dobrą nauczycielką. No i tak to wygląda.
0: Torba, tak? Jedna, druga, trzecia. Różne rzeczy można z jeansu, ze spodni zrobić.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: Co ty już zrobiłaś?
4: Zrobiłam gorset, to na pewno. Torbę jeansową bardzo fajne szyjemy. No i ogólnie różne, czy kurtki przerabiamy, czy cokolwiek innego.
0: Jeansy, jak po nas widać, nie wychodzą z mody, prawda?
4: Nie, o nie. To jest właśnie jeden z najbardziej popularnych materiałów, które można właśnie przerobić na cokolwiek chcemy, czy na ubrania, czy na jakieś akcesoria, dodatki, czy jakieś torebki, czy no choćby nawet, nie wiem, no jakieś elementy bardzo przydatne, na przykład w pokazach mody, więc bardzo, no, przydatne.
0: A to, co stworzycie, potem też nosicie?
4: Tak, to na pewno się przydaje, czy na jakieś wyjścia, czy ogólnie na jakieś, czy to pokazy, czy to takie wyjścia po prostu na co dzień.
0: Z jakiego projektu jesteś najbardziej dumna? Jeansowego projektu?
4: Kurczę, z sukienki chyba jeansowej. No albo właśnie gorsety, bo bardzo fajnie wychodzą, bardzo ładnie.
3: Jeansowe ubrania do przerabiania pozyskują sami uczniowie i ich rodzice.

0: czasu do czasu w szkole organizowane są pokazy mody, gdzie uczniowie mają okazję pochwalić się tym, co stworzyli.
1: SK Bydgoszcz.
0: Murale na ścianach? To za mało. W Bydgoszczy malowidła są też na pniach drzew. To pomysł litewskiego artysty, który stworzył 10 takich obrazów. Są bezpieczne dla starych drzew i ekologiczne, mówi plastyk miasta Marek Iwiński.
2: To formy malarskie, które są zrealizowane na drzewach. Zrealizował je litewski artysta Linas Domarackas, który przyjechał tutaj, został zaproszony w ramach festiwalu takiego międzynarodowego, który odbywa się w Bydgoszczy co roku, World Urban Art. Świetny artysta, zrealizował kilka takich projektów w innych miastach w Polsce. Pomyśleliśmy, że fajnie, żeby w Bydgoszczy coś takiego powstało. I mamy naprawdę serię fantastycznych dzieł, które zostały zrealizowane właśnie na drzewach, w takich przestrzeniach, gdzie artysta traktuje to jako opatrunki drzew. To są odkryte elementy drzew, gdzie widać jakiś element pnia już, prawda? No i w tych miejscach w sposób taki naturalny jest element jakiejś kompozycji artystycznej. Bardzo fajna kompozycja powstała w Ostromecku. Zachęcam Państwa do obejrzenia. Szczególnie, że to jest malowidło, które nawiązuje do Andrzeja Szwalbego, wybitnego bydgoszczanina. Co ciekawe, znaleźliśmy takie drzewo, które jest przy Pałacu Starym. Jak wiecie Państwo, tam jest kolekcja znakomita starych fortepianów, prawda? Andrzej Szwalbe, jest to jego kolekcja, która jest dalej tutaj kultywowana przez miasto, przez Ostromecko. No i w tej przestrzeni powstało właśnie, okazało się, że jest drzewo, które stoi bardzo blisko Pałacu Starego i wychodząc jakby po wizycie w pałacu, napotykamy drzewo, na którym jest malowidło, jest wizerunek Andrzeja Szwalbego, jest element fortepianu, pojawia się taki symboliczny element kota nawet, jako taki coś co trochę przełamuje tą formę, że ona nie jest aż tak poważna po prostu. Także bardzo, bardzo dobrze to wyszło, bardzo, bardzo to jest akurat wierne przedstawienie Andrzeja Szwalbego, ale mamy też takie bardziej artystyczne formy, które pojawiły się w Myślęcinku, czy właśnie w Parku Witosa w Bydgoszczy. Także no, tutaj zachęcam do spaceru i szukania tych dzieł na drzewach.
3: I to są, tak jak pan mówi, chociażby w Ostromecku, ale też tutaj nieopodal, w Parku Witosa, to są malowidła, które mają znaczenie, prawda? One...
2: Oczywiście, tutaj szczególnie, bo Linas Domarackas nie jest bydgoszczaninem, nie zna historii naszego miasta, ale mi zależało, żeby jednak odnosił się też do miejsc, prawda? Tutaj mamy Park Witosa, wiemy, że wcześniej to był cmentarz i zależało mi, żeby te formy nawiązywały trochę do tego miejsca. Linas stworzył takie dzieło, które nawiązuje tak w sposób symboliczny do osób zmarłych, które tam leżą, w formie takich jakby takich gwiazd na niebie, które mają wizerunki osób. I to jest bardzo piękne, bo że w taki symboliczny jakby sposób opowiada o tym miejscu. Jest to też właśnie wykonane na pniu drzewa. Jest to takie dwustronne, bo z jednej strony i z drugiej możemy podziwiać tę formę. Ale na przykład przy liceum numer 1 jest forma, która nawiązuje do dzielnicy muzycznej po prostu. Tam są takie dłonie, które grają jakby na instrumencie. Te dłonie wychodzą z drzewa. No jest to bardzo ciekawa forma, taka wręcz trochę surrealistyczna, bo ta kompozycja jest taka wykorzystująca akurat, że na tym drzewie nie było kory i jest taka bardzo wertykalna po prostu. Ten wertykalizm tworzą jakby struny i dłonie, które grają na tych strunach. Wygląda to znakomicie.
3: Czy to może być pana zdaniem nawet taka atrakcja turystyczna?
2: Myślę, że tak, bo to jest takie wyjątkowe w swojej formie, unikatowe, bo tutaj w tym wypadku mamy dzieła, które są realizowane na pniach drzew.
0: Miasto liczy na to, że takich malowideł na drzewach będzie w Bydgoszczy więcej. Niedawno artystka z bydgoskiej Politechniki w kilku punktach Śródmieścia namalowała na ścianach białe

0: Małego puchatego kota. Kocie graffiti spodobało się mieszkańcom, którzy chętnie robią mu zdjęcia.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Rakner, zapraszam. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS w Bydgoszczy. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad 50%. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
3: W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o 51,3%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68,7%. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 9,6%, a liczba dni absencji chorobowej zwiększyła się o 12,4%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia. W województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie w 2025 roku wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, obejmujących łącznie 2 200 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zwolnień wzrosła o 7,6%, a liczba dni absencji chorobowej o 10,4%. Najczęstszymi przyczynami wystawiania takich zaświadczeń w naszym województwie były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe. W 2025 roku z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych wystawiono 36 000 zwolnień lekarskich, co przełożyło się na blisko 731 200 dni absencji chorobowej. Z kolei z powodu epizodu depresyjnego wystawiono 20 700 zwolnień na 466 700 dni absencji, a z powodu zaburzeń lękowych lekarze wystawili 18 000 zwolnień obejmujących 388 000 700 dni.
2: W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich. W kujawsko-pomorskim było to ponad 100 000. Rok wcześniej takich przypadków było o prawie 10% mniej. Najczęściej z takich zwolnień korzystają kobiety.
1: SK Bydgoszcz.
2: Zbliża się wodna impreza Sterna Bydgoszcz. Przypłyną do nas łodzie z całego kraju. Będą szanty, spotkania z podróżnikami, parada jednostek pływających i wielki wyścig butelkowy. Mówi organizator tego wyścigu Sławek Piotrowski z grupy Sławek i Przyjaciele.
4: Przygotowania dobrze. Co prawda w tym roku idzie trochę to wolniej wszystko w stosunku do poprzednich lat, ale myślę, że będzie dobrze. Ja tylko się zastanawiam cały czas, bo to od 16 lat w końcu ten wyścig robimy. Już myślałem, że po takim czasie ludzie nas nie zaskoczą żadnymi pomysłami i mimo, że mam bujną wyobraźnię, to się okazuje, że moja wyobraźnia nie dorasta do pięt tego, co się działo i prawdopodobnie dziać będzie.
2: Czyli co, łodzie się już budują?
4: Część łodzi się już buduje. Oczywiście jak zwykle w tajnych pomieszczeniach, żeby konkurencja nie poglądnęła tych super, hiper ciekawych rozwiązań. Będzie kilka fajnych nowych zespołów. Też jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, jak sobie poradzą i od strony tej takiej typowo budowlanej, ale też od tej strony wizualnej, bo zawsze nam zależy na tym i zawsze proszę zespoły, żeby w jakiejś formule nawiązywały do tego, czym się na co dzień zajmują.
2: A zdradzisz, jakie to są zespoły?
4: No może jeszcze konkretnie nie, ale powiem tyle, że będzie ekipa mundurowa, powiem tyle, że będzie ekipa, jakby to powiedzieć, z białych kitli, czyli lekarska, no i trochę tych starych ekip. Także mam nadzieję, że będzie znowu fajnie, wesoło, kolorowo.
2: Sterna Bydgoszcz i wyścig butelkowy kiedy się dokładnie odbędzie?
4: 21 czerwca zapraszamy na Wyspę Moińską.
2: Oczywiście można przyjść, kibicować.
4: Można przyjść wcześniej, zobaczyć ten moment, kiedy

0: robimy tak zwaną wystawkę, że to jest faktycznie zrobione z butelek. Można przyjść, zobaczyć, dotknąć, pstryknąć fotkę, porozmawiać sobie z zespołami. A chciałbym też jedną rzecz podkreślić, że bardzo nam zależy, żeby tak trochę wyciągnąć na światło dzienne te tematy z szeroko rozumianą ochroną środowiska, segregacją śmieci, więc butelki są wszystkie z odzysku. Staramy się zawczasu, czy powiedzmy wcześniej, kiedy uruchamiamy chociażby ten nasz konkurs, my go nazywamy Piękności, czyli tydzień wcześniej będzie się w internecie, zespoły będą się prezentować, więc to też jest taki dobry moment, żeby coś nieco na ten temat wspomnieć.
1: No właśnie, opowiedz trochę o tym konkursie, w jaki sposób będziemy wybierać najpiękniejszą łódź.
0: Oczywiście tydzień przed wyścigiem robimy tak zwany obowiązkowy trening wodny. Po pierwsze, ja chcę wiedzieć i mieć pewność, że łódki są zrobione, a nie w przeddzień wyścigu się dowiaduję, że ojej, nie daliśmy radę.
1: Gdzie ten trening się odbędzie?
0: Na Bydgoszczy. Po drugie, zespoły muszą usiąść na tą łódkę, szczególnie ci, którzy, powiedzmy, weterani już wiedzą, natomiast te zespoły, które pierwszy raz startują, nie zawsze zdają sobie sprawę, że to nie jest łódka, to nie jest coś, co pływa z wiosłami, tak jak normalne łódki, bo to ma taką wyporność, że to leży płasko na wodzie i wystarczy, że jedna osoba machnie wiosłem i to się kręci dookoła. Po trzecie, jeżeli mamy jeszcze jakieś poprawki, niedoróby, coś trzeba zmienić, poprawić, mamy jeszcze tydzień czasu na to, żeby te poprawki nanieść. No i właśnie w tym momencie robimy ankietę facebookową, zespoły dostają dostęp tej ankiety i samodzielnie poprzez posty, zdjęcia, filmy zachęcają internautów do głosowania na tą łódkę, na tą ekipę, a nie inną. Ja oczywiście mam zawsze przy tym też dużo, dużo zabawy, bo kiedyś do mnie zadzwonił kolega, mówi: Sławek, ty kurczę, nawet nie wiesz, zadzwoniłem, odświeżam znajomości z przedszkola, żeby znaleźć chętnych, żeby głosowali na nas, a nie na inną ekipę. Także ta rywalizacja wodna, to jest, powiedzmy, taki ten wierzchołek góry lodowej, to już jest ta wisienka na torcie, natomiast ta rywalizacja zaczyna się już dużo, dużo wcześniej.
1: No właśnie, te łodzie, one finalnie wyglądają, no każda inaczej, ale wszystkie są zbudowane z takiej samej ilości butelek i z takich samych materiałów. To się da jakoś policzyć?
0: Tak, dokładnie. Zespoły dostają, my szykujemy wszystkie materiały, zdobywamy i zespoły wyposażamy i tak faktycznie, jak powiedziałaś, to wszyscy dostają to samo i to najważniejsze, tyle samo. Dopuszczamy zwiększoną ilość butelek pod warunkiem, że nie zwiększają wyporności, czyli mogą być ozdobnikami. A to oznacza, że to nie ma znaczenia, czy to będzie wielka firma, czy grupa kolegów z podwórka. Od początku do końca wszyscy mają równe szanse.
1: A ile to jest butelek?
0: To jest, że tak powiem, odpowiednik 720 litrów, czyli albo 360 dwulitrowych, albo 480 półtora litrowych.
1: Czy w związku z tym, że wszedł system kaucyjny, był większy problem w tym roku, żeby zorganizować te butelki?
0: Był problem, chociaż mieliśmy jedna zaprzyjaźniona firma, która nam zbiera butelki, powiedziała, że no, sorry Sławek, ale nie będziemy ci zbierać, bo z kaucji odzyskamy jakieś 5-6 tysięcy. Okazało się, że nie odzyskają tych pieniędzy, bo pracownicy po prostu zaczęli butelki wynosić do domu. Więc ani oni nie mają z tego korzyści, ani ja nie mam z tego korzyści. Ale poradziliśmy sobie. Polak potrafi, Polak zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie, więc daliśmy radę i będzie tak jak w poprzednich latach.
1: Czyli ekipy dostały butelki i folię.
0: Taśmę klejącą, folię stretch. No i teraz samodzielnie projektują i budują właśnie te pojazdy wodne, jeżeli możemy tak to nazwać. Zobaczymy, co w tym roku będzie się działo. Jeżeli są używane jakieś materiały, powiedzmy, dodatkowe, żeby to były materiały niezatapialne. Generalnie to jest tak, że część zespołów robi te dodatkowe ozdoby na czas właśnie tej wystawki, prezentacji, później zdejmują to, ale część zespołów ma to już, powiedzmy, na stałe zamontowane. W niedzielę około godziny 11 na tym trawniku, gdzie jest napis Młyny Rotera, będzie wystawka, tam już po prostu te łodzie zwieziemy i już będą zespoły się prezentować, i zespoły siebie i swoje łodzie. Później schodzimy, zespoły schodzą tutaj na wysokości schodów, tych, które się schodzi do wody, schodzą, tam się zwodują. Tam robimy jeszcze przy okazji i prezentację zespołów, ale ten wyścig, nie wyścig, tylko konkurs hałasowy, czyli zgromadzenie, kibice gwiżdżąc, stupiąc, hałasując, tudzież używając różnego sprzętu typu wuwuzele, robią hałas, a my to mierzymy z dokładnością do 1 decybela. Zespoły schodzą, wodują się, spływają do mostu na Mostowej, czyli tam na wysokości barki Lemara. Tam są rozwieszone liny z miejscami, które wcześniej zostały rozlosowane. No i wracają pod prąd w stronę Wyspy Młyńskiej, czyli taka...

0: wirtualna meta jest między Operą a Wyspą Młyńską. No gdzie, i tam się wyścig kończy.
1: Gdzie najlepiej stanąć, żeby to dobrze wszystko widzieć?
0: I to jest trudne pytanie, dlatego że tu jest wiele, wiele rzeczy, które właściwie no, trudno mi powiedzieć, bo i sam start jest przeciekawy i prześmieszny, bo oczywiście ja zawsze powtarzam wszystkim, rozpłyńcie się powoli, wyścig rozgrywa się na dystansie, ale w momencie, kiedy pada sygnał startu, to się woda gotuje i tam się zaczyna po prostu, jak to się mówi kolokwialnie, cyrk na kołach, bo jedni w prawo, drudzy w lewo, ci zajeżdżają, tam ci się szczepili, więc tam jest dużo, dużo zabawy. Na samym dystansie oczywiście też się dużo dzieje, więc można jakby wzdłuż brdy bulwarami sobie iść i obserwować cały wyścig. No i meta jako meta, gdzie czasami, no może nie fotokomórka, ale faktycznie w zespoły wstępują dodatkowe siły, żeby tą konkurencję, która jest pół metra przed nami, jednak prześcignąć, więc tam się, no trudno powiedzieć, wszystko jest ciekawe. Najlepiej byłoby iść od początku do końca.
1: A jaka jest główna zasada tego wyścigu? Czyli tyle osób, ile zaczyna wyścig, tyle samo musi skończyć? Czy ktoś może odpaść po drodze?
0: No zdarzało się, że nurt brdy, który nie jest jakiś straszliwy, okazywał się zbyt silny dla niektórych zespołów i bywały rzeczywiście lata, kiedy jedna ekipa już była na mecie, a druga jeszcze nie wystartowała. No i wtedy, jeżeli już przekraczamy po prostu jakiś czas, gdzie widzimy, że już nie dadzą rady, że jednak się zacięło dokumentnie, no to woprowcy wtedy scholują taką ekipę na linię mety.
1: W trakcie tego wyścigu może się wszystko wydarzyć, może ktoś wypaść z tej łódki, no to musi się na nią wdrapać?
0: Był kiedyś taki wyścig, gdzie startowali w jednej z ekip, startowało dwóch ludzi, dwóch aktualnych wicemistrzów olimpijskich w wioślarstwie. I oczywiście zaczęły się dyskusje, że no ale Sławek, ale przecież to jest nieuczciwe, oni mają przewagę. Nie, oni są wioślarzami, nie są Kanadyjkarzami, więc jedyną przewagę, jaką mają, to wydolnościową. Natomiast okazało się, że jedna ekipa ich trochę zablokowała, wystartowali i jeden z tych wicemistrzów wpadł do wody, a chłopacy zorientowali się, że jego nie ma, kiedy byli na mecie, więc został biedak w wodzie. Woprowcy go oczywiście wyłowili, no bo kapoki i tak dalej, więc jakby nie było niebezpieczeństwa. Natomiast śmieję się, że adrenalina była tak mocna, że zorientowali się na mecie, że jego nie ma.
1: O bezpieczeństwo nikogo nie musimy się obawiać, bo tak jak mówisz, będą nad tym czuwać specjaliści, woprowcy.
0: Tak, woprowcy wszyscy są wyposażeni w kamizelki, w kapoki, więc tutaj problemu jako takiego nie ma. Znaczy, rzadko się zdarza, że rzeczywiście ktoś wpadnie w trakcie. Jeżeli już, to bardziej na starcie zdarzało się, że ktoś tam wpadł, no ale to jest wtedy czas, żeby się z powrotem wdrapać i tak dalej. Więc generalnie zespoły kończą w takich składach, w jakich zaczynały. Gorąco zachęcam, żeby przyjść wcześniej, zobaczyć właśnie z bliska te łodzie, bo jak już one są na wodzie, to już z daleka nie widać i że to są butelki, i jakie tam są ozdoby i tak dalej, także serdecznie zapraszam, żeby tą wystawkę zobaczyć przed wyścigiem, być może i w tym konkursie hałasowym uczestniczyć. Dużo frajdy, dużo, dużo zabawy i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, chociaż pogoda dla zespołów to nie ma takiego znaczenia. Duch walki na pewno będzie, bo już się zespoły odgrażają, że będzie zacięta walka o zwycięstwo i nie tylko, bo to też taka śmiesznostka, którą w zeszłym roku wprowadziliśmy. Mieliśmy parę dodatkowych sponsorów, no i ustaliliśmy między innymi nagrodę, czy powiedzmy nagrodę pocieszenia, nazwijmy to w ten sposób, za zajęcie ostatniego miejsca. I ku mojemu zaskoczeniu dwie ekipy wpadły na pomysł, że będą walczyć o to miejsce. Więc no i są takie trochę zaskakujące rozwiązania w wyścigu.
1: Ważne, że jest wesoło.
0: Nie dla wszystkich liczy się zwycięstwo. Najważniejsze, żeby była zabawa i większość zespołów właśnie traktuje to jako zabawę. No i tej wersji się trzymajmy.
1: Master na Bydgoszczy, przypomnę, odbędzie się 20 i 21 czerwca na Wyspie Młyńskiej. Rowerzyści mogą już korzystać z nowej kładki nad magistralą węglową wzdłuż ulicy Fordońskiej. Mogą z niej korzystać też piesi. Przeprawa nosi imię bydgoskiej masy krytycznej. Jej budowa kosztowała 10 milionów złotych. Do końca czerwca można zgłaszać propozycje projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Wnioski można zgłaszać elektronicznie na stronie bdgbo.pl. Do wydania jest 16 milionów złotych. Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Nie jest wymagane zameldowanie na terenie miasta. Remont drogi pokrzyżował plany bydgoskiego święta cyklicznego. Rajd do Ostromecka odbędzie się prawdopodobnie w ostatniej

0: weekend wakacji. Organizatorzy nie dostali zgody na przejazd z powodu remontu drogi na odcinku Strzyżawa-Ostromecko.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Cenna lekcja dla uczniów z Bydgoszczy. W myśl odcinku służby zorganizowały Akademię Bezpieczeństwa. Młodzież tuż przed wakacjami może nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą czy w ruchu drogowym.

0: z różnymi służbami z naszego regionu, razem z partnerami. Spotykamy się z młodzieżą ze szkół podstawowych tutaj powiatu oraz miasta Bydgoszczy i rozmawiamy z nimi o bezpieczeństwie.
1: Czyli co mówicie, żeby na co uważać, czego unikać?
0: Jest tutaj bardzo dużo partnerów, którzy bardzo szeroko mówią o kwestii bezpieczeństwa i o bezpieczeństwie drogowym i o bezpieczeństwie tutaj takim publicznym. Rozmawiamy o także zachowaniu w kolei, o zasadach funkcjonowania na kąpieliskach. Są także przedstawiciele organizacji BORPA, z którymi rozmawiamy o modzie na życie takie bez uzależnień, o dbaniu o siebie, o swoje relacje. Mamy też tutaj stanowisko służby zakonu maltańskiego, którym dzieciaki uczą się pierwszej pomocy. Na stanowisku tutaj policji rozmawiamy o zasadach właśnie wezwania tej pomocy, o zasadach właśnie jak sobie radzić w takich sytuacjach, żeby być tą osobą, która podejmuje tą interwencję, być tą osobą, która nie odwraca się, tylko pomaga. Odpowiadamy na pytania młodzieży tutaj, oni są bardzo zaciekawieni tutaj pracą, ale też różnymi jakby rzeczami, które tutaj spotykają. Więc mają okazję na spokojnie porozmawiać. Czerwiec to jest dla nich taki okres, gdzie już jest koniec takiej nauki. Jest też ostatni moment przed wakacjami, żeby się z nimi spotkać, żeby porozmawiać o tych podstawowych zasadach, o tych rzeczach, które są najistotniejsze, o ich bezpieczeństwie, tak? Dlatego stąd jest to spotkanie. Jest także edycja jesienna we wrześniu, gdzie się spotykamy i rozmawiamy o bezpieczeństwie powrotu do szkoły, żeby te zasady im przypomnieć. Teraz spotykamy się i z nimi rozmawiamy o wakacjach.
1: Chyba trzeba nadal o tym mówić, prawda? Bo dochodzi do różnych sytuacji, czy to nad wodą, czy to nawet na ulicy, prawda? Hulajnogi, zmieniły się przepisy, więc trzeba cały czas docierać do młodzieży.
0: To prawda, profilaktyka jakby musi być cały czas kontynuowana. Też podejmujemy działania nie tylko z młodzieżą, ale rozmawiamy z rodzicami w szkołach, na zebraniach, rozmawiamy z innymi podmiotami, ponieważ żeby ta profilaktyka była skuteczna, musi być ona realizowana na każdej etapie, tak? I z młodzieżą, i z dorosłym, i z nauczycielami, żeby działać kompleksowo, żeby to pozostało w głowie. Te zasady, to bezpieczeństwo, to dbanie o siebie. Dlatego między innymi jest to dzisiejsze spotkanie i ta okazja poświęcenia dla nich, żeby odpowiedzieć im na ich pytania, odpowiedzieć na ich potrzeby.
1: O tych hulajnogach też mówicie?
0: Mówimy, mamy też tutaj stanowisko odnośnie hulajnog. Teraz w czerwcu zmieniły się przepisy, wszedł obowiązek posiadania kasku na tutaj między innymi na rowerze, na hulajnodze elektrycznej do 16 roku życia tutaj. Dodatkowo zmieniły się przepisy odnośnie hulajnóg elektrycznych, że trzeba mieć skończone 13 lat, żeby jeździć taką hulajnogą, więc poruszamy też kwestie, przemycamy te zasady, przepisy bezpieczeństwa trochę w formie takiej łatwiejszej do zrozumienia, poprzez zabawę, poprzez jakieś wspólne tutaj pokazy, żeby ta forma była bardziej zjadliwa dla młodzieży.
1: No bo trzeba o tym mówić, bo to się widzi na ulicach, prawda? Widać, jak ktoś jedzie na przykład bez kasku hulajnogą, mówią młodzieży, czy w dwie osoby na przykład, to jest też plaga.
0: To jest prawda. Plaga to jest kwestia tego, że hulajnogi elektryczne w ostatnim roku, dwóch, bardzo rozwinęła się dostępność tych hulajnog. Przez to coraz więcej widzimy, przez to coraz intensywniejsze są działania policji, straży miejskiej, innych służb, właśnie jeśli chodzi o profilaktykę, jeśli chodzi o przestrzeganie, egzekwowanie przepisów prawa. Też jest coraz więcej, prowadzimy spotkań także z rodzicami, żeby ich uczulać na to, co robi młodzież, co robią ich dzieci na tych hulajnogach, żeby informować ich, że przepisy są takie, że niektóre hulajnogi po blokowaniu mogą mieć bardzo duże prędkości, które przy normalnej prędkości zgodnie z przepisami jakby samo jeżdżenie może spowodować wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, jeśli będą nieszczęśliwe okoliczności, więc zwracamy na wiele rzeczy uwagę, której nawet rodzice czasami nie mają świadomości, że się wydarzają, a młodzież jest sprytniejsza i ona dobrze wie o tym, co jest kupowane i jak wykorzystać to tutaj w takim potencjale, który nie jest zgodny z przepisami.
1: Nawet rodzice mogą nie wiedzieć, że ta hulajnoga ma taką moc.
0: To prawda, rodzice

0: Te mogą nie wiedzieć o tym, że hulajnogę można odblokować, mogą nie wiedzieć, że może ona się poruszać z taką prędkością. Dlatego mówię, razem ze Strażą Miejską i innymi podmiotami rozmawiamy nie tylko z młodzieżą, nie tylko im przedstawiamy te zasady bezpieczeństwa, zasady, te przepisy, których obowiązuje, ale rozmawiamy także w szkołach, na zebraniach z rodzicami, rozmawiamy poprzez różnego przekazy właśnie medialne chociażby, uczulamy dorosłych, nas wszystkich, żeby jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale także tej młodzieży, tych dzieciaków, którzy mają przed sobą całe życie i niestety mają też trochę taką swoją fantazję, która jest piękna, ale ona powoduje, że oni przekraczają pewne bariery, czasami poprzez eksperymentowanie, i to kwestia takiego dotarcia i wytłumaczenia im, dlaczego zagraża to bezpieczeństwu, takie trochę stworzenie wyobraźni dla nich.
1: Mówicie o tym szczególnie teraz, po tych zmianach.
0: Tak, przepisy się teraz zmieniły, one się już weszły kilka miesięcy temu, one teraz weszły w życie w czerwcu, ale ta praca jest cały czas, jakby od kilku lat już tutaj w Bydgoszczy kwestia hulajnóg elektrycznych też jest poruszana. W tamtym roku i dwa lata temu mieliśmy chociażby debatę na temat bezpieczeństwa hulajnóg elektrycznych, gdzie także rozmawialiśmy z młodzieżą i różnymi instytucjami zaangażowanych w hulajnogi elektryczne. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo, że poza tą frajdą, poza tym skutecznością tej hulajnogi, żeby było właśnie, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione, tak?
1: Takich kontroli trzeba się spodziewać.
0: Trzeba się spodziewać kontroli, trzeba się spodziewać, że będą egzekwowane kwestie, czy młodzież zakłada kaski, uczulamy na to rodziców. To nie jest kwestia, przepis jest przepisem, ale bezpieczeństwo jest ponad przepisem. To, żeby te dzieciaki wyjeżdżając, czy to na rowerze, czy na hulajnodze, bezpiecznie wróciły do domu.
2: O najpoważniejszych zagrożeniach trzeba mówić młodzieży tuż przed wakacjami, dodaje Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
3: Kolejne pokolenie, ponieważ 20 lat to już nawet kilka tych pokoleń tutaj dzieci, które tutaj brały udział na Akademii Bezpieczeństwa. To jest stały punkt naszego programu. Tutaj w czerwcu mówimy o bezpiecznych wakacjach, we wrześniu mówimy o bezpiecznej drodze do szkoły, kiedy już wrócą. Teraz będziemy tutaj też, teraz tłumaczymy, uczymy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Czasy są trudne, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, co zrobić w przypadku, gdy zdaje się, jest jakieś zagrożenie, gdy jest jakaś krzywda. Tego dzisiaj też uczymy. Zmieniają się przepisy w ruchu drogowym, też musimy uczyć o tych zmianach, o tych kaskach, o hulajnogach, tak żeby dzieci wiedziały, jak poruszać się po drogach publicznych. Wiele się rzeczy zmienia, dużo rzeczy jest ważnych, a te instytucje, które tutaj wszystkie są, w swojej dziedzinie po prostu pomagają, aby te bezpieczne wakacje stały się naprawdę bezpieczne.
1: Na przestrzeni lat Akademii Bezpieczeństwa tak naprawdę zmieniła się, no tak jak pan wspomniał, technologia, bo jest internet, są hulajnogi elektryczne, więc no, o kolejnych tutaj zagrożeniach trzeba mówić.
3: Tak, no trzeba dostosowywać się oczywiście do zagrożeń, które występują. Dlatego też dzisiaj z Komendy Miejskiej Policji jest grupa, która zajmuje się przestępstwem internetowym i o tym właśnie opowiada, przestrzega i uczy. My z kolei mocno nastawiliśmy się na zmieniające się przepisy w ruchu drogowym i na hulajnogi elektryczne, bo cóż, wiek został podwyższony do 13 roku życia. Obowiązek posiadania karty rowerowej. Nie każde dziecko wie, że to jest ważne. Karta rowerowa jest bardzo ważna. No i obowiązek noszenia kasku, który wszedł w czerwcu teraz tego roku do 16 roku życia. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo i tego dzisiaj uczymy. Mówimy o tym, uczymy. Dzieci mogą ubrać się w odblaski, mogą ubrać się w kask, mogą nawet przymierzyć się do roweru, hulajnogi elektrycznej czy okulary na pisze.
1: Trzeba spodziewać się kontroli w takim razie, skoro mówimy o bezpieczeństwie i tak zapobiegamy trochę, no czy też młodzież musi się spodziewać, że na ulicę spotka funkcjonariusza?
3: Oczywiście, że tak. Przestrzeganiem przepisów zajmuje się Straż Miejska w Bydgoszczy i Policja przepisów ruchu drogowego. Jak najbardziej mogą spodziewać się użytkownicy, że będziemy kontrolować, czy użytkownik takiej hulajnogi elektrycznej, będący w wieku do 18 roku życia, posiada kartę rowerową i czy ma uprawnienia na poruszanie się,

0: Czy ma kartę rowerową, to jest raz, ale czy jest dobrze ubrany, czy ma kaskę zabezpieczającą, to jest wszystko ważne i to wszystko będzie podlegało kontroli tutaj przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. My cały czas do końca roku szkolnego mamy akcje, mamy również akcje zaplanowane w szkołach, gdzie są półkolonie organizowane. Mamy dwie akcje 7 lipca, 13 lipca też z półkolonistami, tak żeby w trakcie wakacji jeszcze im przypominać o tym. Niemniej jednak uczymy również w szkołach tutaj przepisów drogowego bezpieczeństwa w okresie wakacji. Jesteśmy referatem profilaktyki, pomagamy szkołom, żeby zagrożeń było jak najmniej.
1: Akademia Bezpieczeństwa jest skierowana do uczniów z Bydgoszczy i okolic.
2: Bardzo fajnie jest, dużo można się nauczyć.
3: Czego na przykład?
2: O karcie rowerowej, o znakach, o bezpieczeństwach w internecie.
4: Bezpieczeństwo w wodzie, pomoc.
3: A co jest takiego najważniejszego właśnie, co wyniesiecie z tej lekcji tutaj takiej plenerowej przed wakacjami? Co dla ciebie?
5: Żeby na pewno uważać w internecie i jak postępować, kiedy na przykład ktoś zacznie przestanie oddychać albo znajdziemy kogoś, kto po prostu leży i nie oddycha. Gdy osoba leży, najpierw sprawdzamy, czy oddycha. Gdy nie oddycha, patrzymy, czy ktoś w pobliżu nie jest może dorosły, czy po prostu, no ktoś dorosły, czy po prostu umie to lepiej, a jak nie, to dzwonimy na 112 i wysłuchamy się poleceń.
3: I zawołać pomoc.
5: Tak.
3: To ważna lekcja, ciekawa lekcja,
5: tak,
3: taka plenerowa.
5: Tak, bardzo ciekawa.
3: Bo nie w klasie, tylko na powietrzu.
5: Tak.
3: Słuchajcie, też jest tutaj mowa, bardzo taki świeży temat można powiedzieć, czyli hulajnogi. Wiecie, jak na takiej hulajnodze bezpiecznie się poruszać?
5: Na pewno nie można we dwóch.
3: Dlaczego?
5: Ponieważ po prostu grozi to wypadkiem i mandatem.
3: Widziałaś kiedyś taką sytuację? Zdarzało się?
5: Widziałam. Nawet raz brat mnie uratował przed takim czymś, że po prostu jak wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały. Bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
3: Teraz nawet jest obowiązek noszenia kasku, prawda?
5: Tak, do 16 roku życia.
3: I co sądzisz?
5: Że nawet dobrze. Ja na przykład rok temu jeszcze nie jeździłam z kaskiem. Po prostu nie sądziłam, że mam taką potrzebę, a teraz już mam.
3: Dlaczego to jest ważne?
5: Żeby jak na przykład kiedy się przewrócisz, to żeby sobie nie zrobić nic z głową.
3: Też była mowa o tym zachowaniu nad wodą, to też jest tak. Bardzo ważne, prawda? Czego nie robić?
2: Nie skakać na główkę i bezpiecznie pływać.
3: Dlaczego nie można skakać na główkę?
2: Bo można sobie złamać kręgosłup.
6: Była mowa o znakach drogowych.
3: Jak się poruszać?
6: Tak. I że można jeździć dopiero od 10 lat, jak się ma kartę rowerową.
3: O bezpieczeństwie nad wodą też było?
6: Było. Było mówione, że nie można skakać na głowę i nie można pływać w
7: nieznanych i niedozwolonych miejscach.
3: A dlaczego?
7: Dlatego, że może być niebezpiecznie właśnie.
3: Nigdy nie wiadomo, co w tej wodzie jest.
6: I można tylko pływać, kiedy jest biała flaga.
7: Że na hulajnodze elektrycznej można jeździć, kiedy ma się kartę rowerową od 13 chyba lat.
3: A kask?
6: Kask trzeba mieć zawsze.
3: Dlaczego on jest taki ważny?
6: Bo chroni naszą głowę.
3: Wy jeździcie na hulajnodze?
7: Ja na hulajnodze i na rowerze.
3: I o czym w takim razie pamiętasz, jak idziesz na hulajnogę na przykład?
7: Ja właśnie zawsze pamiętam o kasku.
1: To była już 20. edycja.
8: SK Bydgoszcz.
1: Z komina kamienicy wydobywał się czarny, duszący dym. Interweniowali bydgoscy strażnicy miejscy. W piecu jednego z mieszkań znaleźli m.in. płyty meblowe i przewody elektryczne oraz malowane drewno. Lokatorka mieszkania przyznała, że w ten sposób podgrzewała wodę na kąpiel. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Kilkaset rowerowych stojaków pojawi się w Bydgoszczy. Ustawione zostaną w najbliższym otoczeniu terenów rekreacyjnych, obiektów handlowych oraz przy przystankach. O ich lokalizacji zdecydowali sami mieszkańcy. Stojaki w Śródmieściu będą w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pojawią się m.in. w Myślęcinku, na Wojska Polskiego, na Kielskiej, Glinki, Kossaka czy Skarżyńskiego.
8: SK Bydgoszcz News.
9: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Bydgoszczanka zaprasza na leśne kąpiele. Marta Sikora, socjolog i trenerka lasoterapii, prowadzi specjalne warsztaty, w których natura odgrywa kluczową rolę. Spacer po lesie daje dużo więcej korzyści niż mogłoby się wydawać.
10: Chętnie wysyłam samą siebie i wszystkich dookoła, szczerze mówiąc, na spacer i do lasu, i do parku. Bo do parku

0: też bardzo zachęcam.
1: To jest w ogóle zabawne, te kąpiele leśne. Mówię o tym wprost, bo sama się kiedyś z tego trochę śmiałam. Kąpiel leśna to jest przełożenie na język polski pojęcia shirin-yoku. To jest koncepcja, która wywodzi się z Japonii. I kiedy tłumaczymy w takim, powiedzmy, swobodny sposób to shirin-yoku, to pojawia się nam kąpiel leśna. A dlaczego kąpiel leśna? Bo tak jak kąpiel w wodzie, zanurzamy się w lesie wszystkimi zmysłami. Jesteśmy uważni tu i teraz, stąd to pojęcie kąpieli leśnej. Ja przyznaję, że rzadko używam tego słowa, tego pojęcia kąpiel leśna, bo kiedy o tym mówię, to widzę, że ludzie się tak podśmiechują. A kąpiel leśna, to co? Czy wy tam się kąpiecie, to może na golasa w tym lesie? Na moich warsztatach w lesie nie kąpiemy się na golasa. To jest po prostu spokojny, uważny spacer, kiedy zanurzamy się wszystkimi zmysłami, których często nie wykorzystujemy tak świadomie. I to jest ten moment, żeby się zatrzymać, żeby być tu i teraz, trochę się połączyć z naturą, albo po prostu być w uważności w lesie. Ja też zapraszam do różnych aktywności, które bardzo wyciszają, pomagają właśnie złapać oddech, ale też to jest bardzo dobrze przebadane.
2: No właśnie, co nam da taki długi, regenerujący zmysły, pewnie trochę spacer w lesie?
1: Właśnie to jest świetne. Przez to, że sama pracuję naukowo i badawczo, to nie mogło być bez badań. Jeśli to nie byłoby przebadane, ja bym w to nie weszła. Jest dobrze przebadane, nie tylko w Japonii, bo w tej chwili ta lasoterapia rozprzestrzeniła się i spopularyzowała na całym świecie. Dlatego jest bardzo dużo badań, które potwierdzają, po pierwsze, że właśnie takie zanurzenie się w lesie redukuje stres, czyli hormon kortyzol nam obniża się, my się właśnie regulujemy, odstresowujemy, wyciszamy i jednocześnie poprawia nam się układ odpornościowy, dlatego że drzewa, rośliny wydzielają substancje chemiczne, są to fitoncydy, terpeny, olejki eteryczne i w momencie, kiedy wchodzimy do lasu, wąchamy te dobroczynne substancje prozdrowotne i one nam pomagają regulować układ odpornościowy. Także takie regularne kąpiele leśne może się okazać, że są naprawdę bardzo prozdrowotne, nie tylko przyjemne, nie tylko relaksujące, nie tylko obniżające nasz kortyzol, ale też po prostu działające na nasze zdrowie.
2: A ukrót jeszcze nie ma kleszczy dodatkowo.
1: Myślę, że ludzie, jakby często też słyszę takie opinie, nie, ja nie wejdę do lasu, bo się boję, przecież tam mogę się zgubić. W lesie to nie wiadomo, wilki podobno są, a to wilki i niedźwiedzie takie niebezpieczne. Do tego kleszcze. Co się stanie, jak ja, nie wiem, jakiś komar mnie, komar to może nie jest jeszcze tak źle, ale te kleszcze. Czyli mamy tyle mitów związanych z lasem, w ogóle to jest bardzo ciekawe. I to jest też okej, że my się tego boimy, bo ja tego nie neguję, bo mamy różne lęki w sobie. Czasami warto je oswoić, jakby przyjrzeć się im. Myślę sobie, że mimo wszystko warto spróbować pójść na spacer do lasu czy do parku, nawet jak czujemy różne lęki, chociaż na chwilę spróbować się przełamać. Może to nam pomoże. Może ten lęk to jest coś więcej niż tylko lęk przed kleszczami czy przed wilkami w lesie.
2: A są badania na temat tego, ile taki spacer powinien trwać, żeby on rzeczywiście te korzyści, na których nam zależy, przyniósł?
1: Są różne badania. Ja dotarłam nawet do badań, które mówią, że takie regularne spacery uważne, bo to jest bardzo istotne. Czyli to jest spacer w lesie, w parku, ale uważne. Czyli nie biegniemy przez ten park i las. Czyli 15-20 minut regularnie, przed raz w tygodniu, już pomaga nam obniżyć stres, wyciszyć się i te wszystkie dobroczynne właściwości, które daje nam natura. Natomiast standard mówi o 2-3 godzinach. Ja też prowadzę takie warsztaty właśnie, które trwają około 2-3 godzin, bo o tym mówi dużo badań. Żeby te wszystkie parametry, stres, ten układ odpornościowy, że to wszystko zaczęło działać, co się dzieje z nami w lesie, potrzeba około 2-3 godzin. Nie trzeba robić tego codziennie, absolutnie. Tego nie wiem, czy byśmy w ogóle oczywiście dali radę, nawet gdybyśmy mieli tyle czasu. Wystarczy raz na, nie wiem, 2-3 tygodnie, raz na miesiąc byłoby idealnie. Wtedy cały czas jesteśmy podtrzymywani właśnie tym lasem i często możemy do tego wracać.
2: Kiedy na co dzień mamy bodźce z różnych stron, jesteśmy bombardowani, czy sami się bombardujemy, no to kiedy zostajemy sam na sam ze sobą w lesie, to co robić przez te 2 godziny?
1: Tak, w ogóle to jest trudne. To znaczy, kiedy sami idziemy do lasu, ja wiem to po sobie,

0: siebie. Mimo, że sama prowadzę te warsztaty, to jeśli jestem sama w lesie 2 godziny, to już jakby potrafię wracać do tej uważności, ale to jest trudne, także to nie jest tak, że pójdziemy teraz do lasu, jesteśmy na maksa przebodźcowani, jest tyle się dzieje w ciągu dnia, no i my idziemy do lasu na 2 godziny i wszystko absolutnie, jesteśmy w stanie przez te 2 godziny być w absolutnej uważności. Nie, to nie jest takie proste, po to jest tak naprawdę, po to są te warsztaty trochę, żeby był ktoś, trener, trenerka, który pomoże być w tej uważności, bo w odpowiednim momencie podpowiada, co robić, żeby wrócić do tej uważności. Też są aktywności, które właśnie nam pomagają być tu i teraz, bo nie jest to proste i myślę, że każdy z nas o tym wie.
1: Czy jakaś leśna joga, przytulanie się do drzew?
0: Leśna joga to jest coś innego. Nie słyszałam o leśnej jodze, ale sama spróbowała.
1: To jakie to aktywności?
0: Na przykład, jeśli mówimy o tym przytulaniu się do drzew, to jest dość mityczne i z jednej strony trochę mnie to bawi, bo często jest takie skojarzenie, a coś robicie w lesie, czyli przytulacie się do drzew. Jest różnie. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią się przytulać do drzew. Ja nie jestem tego fanką, powiem wprost, ale o co chodzi na przykład z tym przytulaniem się do drzew? Oczywiście możemy to robić na takich warsztatach. Co jest ważne, to też jest przebadane, bo tak naprawdę chodzi o uziemianie. Kiedy dotykamy dłońmi drzewa, czy chodzimy boso po ziemi, nie betonie, to podkreślam, wtedy wyrównuje się nasz potencjał energetyczny. Nasz potencjał energetyczny z potencjałem ziemi. I to jest fizyka. I to mi się podoba, że to wszystko jest przebadane.
1: Fizyka brzmi jak magia.
0: Trochę tak, pewnie fizyk by powiedział, że nie, fizyka, proszę pani, to jest nauka. Ja też się z tym zgadzam. I ja myślę sobie, że mimo, że to wszystko jest oparte na badaniach, dość twardych często, to nie zabierajmy sobie tej magii. Właśnie, jeśli ktoś ma ochotę się przytulić do drzewa i po prostu czuje się z tym, nie wiem, dobrze, jest mu przyjemnie, jest to fajne, to po prostu róbmy to. Nie wstydźmy się tego. Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to czemu nie?
1: A jak się pani czuje po takim 2-godzinnym spacerze po lesie?
0: Bardzo przyjemne. Jest taki bardzo głęboki relaks, jest otwarcie zmysłów, bo to jest ważne. Czujemy inaczej. Kiedy drugi raz idziemy po takiej kąpieli leśnej, nie wiem, po takich warsztatach w lesie, drugi raz idziemy do lasu, czujemy się inaczej. Inaczej odbieramy ten las, potrafimy szybciej być uważni, szybciej być tu i teraz. Potrafimy już otworzyć te zmysły, bo tak jak mówimy, my często mamy je trochę blokowane. Głównie używamy wzroku i ten wzrok jest mocno przeciążony na co dzień, a w lesie wszystkie zmysły zaczynają działać. I to jest takie otwarcie na zmysły z jednej strony, z drugiej strony bycie w takim relaksie, w takim wyciszeniu. Czyli wychodzimy z takich warsztatów z uśmiechem, z takim nowym wrażeniem, że wow, tyle razy byłam w lesie, albo słyszałam, tyle razy byłem w lesie i ja czegoś takiego nie przeżyłem. To tak można? Inaczej spojrzeć w ogóle na las, na siebie też.
1: Nie, powiedziała pani o tym, że używamy na co dzień wzroku oczywiście i patrzymy w ekrany, no w lesie patrzymy przede wszystkim przed siebie, czyli na dalszą odległość, no i widzimy zieleń, więc ten wzrok chyba odpoczywa.
0: W lesie zdecydowanie. Zresztą często się zaczyna, tak słyszę, że często się o tym mówi, żeby ten wzrok trenować, czyli patrzeć w ciągu dnia daleko, blisko. Głównie jesteśmy skupieni na telefonie, który jest blisko naszych oczu, czy na laptopie. Kiedy cały czas patrzymy blisko, to ten wzrok po prostu jest osłabiony. W lesie on cały czas w naturalny sposób działa, ćwiczymy go i myślę, że to jest ważne, żebyśmy w ten sposób też do tego podchodzili. Wsłuchajmy się w to, co jest wokół nas. W lesie jest łatwiej, bo nie ma zgiełku miasta. Natomiast podpowiem, że w parku jest ciekawiej czasami, dlatego że jest bardzo dużo ptaków. Ptaki są oswojone z jakby obecnością ludzi, więc je słychać dużo intensywniej, nawet zimą. I też od razu można je poobserwować. Jest coś takiego jak ptakoterapia. I to jest też przebadane i to działa bardzo terapeutycznie. Więc są różne możliwości i korzystajmy z tego, jeśli tylko możemy. Jeśli mamy ten czas, mamy tę wolną sobotę, to ja proponuję po prostu pojechać do lasu, pójść do parku, nawet na krótko.
2: Marta Sikora podkreśla, że korzyści płynące z obcowania z naturą i spacer po lesie mają swoje potwierdzenie w badaniach. Warto zaglądać do lasu czy miejskiego parku o każdej porze roku.
3: SK Bydgoszcz.
2: Wyjątkowa kolekcja w bydgoskim Pogotowiu. Stare odbiorniki radiowe zdobią każdy pokój w budynku administracyjnym stacji. Niektóre egzemplarze są jeszcze

0: czasów powojennych, mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski.
1: Tutaj jakby te radioodbiorniki, stare radioodbiorniki z czasów tak naprawdę lat 50., 60., 70., ale też takie nowocześniejsze, powiedzmy z lat 80., 90., jeżeli możemy nazwać, że są nowocześniejsze.
2: Późniejsze,
1: dokładnie. Są tak naprawdę w każdym biurze w administracji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy. To jest duża pasja naszego dyrektora do spraw medycznych, doktora Paciorka, ale także moja. Więc tych radioodbiorników tutaj jest dosyć sporo. Każde, zaznaczam, działa. Dlaczego takie hobby? No myślę, że z naszych tutaj czasów dzieciństwa, kiedy słuchaliśmy tylko radia, gdzie tej telewizji praktycznie nie było, albo były dwa kanały i to biało-czarne, a radio było wszędzie i gdzie tylko nie poszło się, czyli do dziadków, kiedy rodzice nas posyłali do dziadków, zawsze ten radioodbiornik był włączony i myślę, że ta pasja z tamtych czasów przetrwała. No, słuchanie radia z takich starych radioodbiorników jest zupełnie inne. Jak my tutaj mówimy, że te radia mają duszę, więc zawsze tutaj to radio, któryś z tych starych radioodbiorników gra i jest zupełnie inny odbiór. Patrząc nawet na te odbiorniki i słuchając tego radia z takiego właśnie urządzenia, no te wspomnienia cały czas gdzieś tam odżywają i myślę, że nie ma chyba, nawet gdybyśmy kupili dzisiaj najnowocześniejszy odbiornik, piękny i ze złotymi końcówkami przewody, nie odda tego, co mają te stare radioodbiorniki, tej właśnie duszy i muzyki, zupełnie inne odbiorniki.
2: Próbuje się nawet tak odtworzyć tego rodzaju klimat retro radia, ale tam już jest nawet wejście na USB, prawda?
1: No właśnie, to już psuje klimat, już sama moja świadomość, że to jest nowoczesny odbiornik i ma to wejście Bluetooth czy na USB, no to już jakby psuje całą radość słuchania z tych odbiorników, ale także serwisowanie tych starych odbiorników, czy tak przywracanie ich do życia, bo no nie wszystkie odbiorniki z tamtych czasów od razu są przydatne do słuchania i działają, więc cała ten proces odnawiania, kiedy z martwego radioodbiornika nagle wydobywa się dźwięki i głos radiowy i piosenki, no jest zupełnie takim czymś nadzwyczajnym, ta cała droga ożywiania tych radioodbiorników i potem słuchania tej muzyki z tych właśnie fajnych, drewnianych, prawdziwych drewnianych radioodbiorników z tym oczkiem zielonym, jak Państwo, którzy się może znają na starych radioodbiornikach, świecące fajne oczko zielone, tak zwane oczko, to pewnie osoby, tak jak wspomniałem, które mają być może jeszcze takie radioodbiorniki gdzieś u dziadków, pradziadków, no jest zupełnie fajnym odbiorem.
2: Bo to jest i specyficzny dźwięk, prawda?
1: Tak, dokładnie, te głośniki naprawdę są bardzo wysokiej jakości, porównywalne do dzisiejszych. Tutaj były montowane naprawdę dużej jakości głośniki i ta obudowa, typowo drewniane, są ciężkie radia, powodują, że to wszystko działa ze sobą bardzo fajnie i ten dźwięk jest inny niż z plastikowych, nowoczesnych radioodbiorników.
2: I one bardzo dobrze komponują się, nadal komponują się w takim wystroju mieszkania na przykład.
1: Tak, no powiem więcej, no to u nas akurat większość tych radioodbiorników pogotowie ratunkowym Bydgoszczy działa, bo taka jest nasza pasja, tutaj dyrektor nasz do spraw medycznych, doktor Paciorek, robi regenerację tych radioodbiorników i tutaj wszystkie praktycznie, każdy kierownik działu, każdy pracownik został obdarowany tym radiem, jak są radioodbiorniki, czy też adaptery, gramofony i tak dalej, więc tutaj możemy przejść przez nasze pogotowie i będzie takie małe muzeum tak naprawdę radia, a jesteśmy w radiu, więc fajnie o tym porozmawiać. Nawet niedziałający radioodbiornik świetnie wygląda w każdym tak naprawdę pomieszczeniu. To tak naprawdę są takie małe dzieła sztuki, to nie są radioodbiorniki, które mamy dzisiaj, tak naprawdę monotonne z przyciskami albo też już dotykowe. Są to radioodbiorniki, które pięknie wyglądają, tak wspomniałem, drewniane, w pięknym lakierowanym drewnie, z pięknymi głośnikami, pokrętłami. Ta skala, która jest tutaj sznurkowa, która jest, nie jest skalą elektroniczną z wyświetlaniem, tylko pokrętłami, szukamy tych stacji radiowych, więc zupełnie klimat, który nie odda żaden radioodbiornik nowoczesny.
0: Jak się przekonaliśmy, w takim starym odbiorniku świetnie odbiera Radio SK, które również jest chętnie słuchane w pogotowiu.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwelska. Kąpielisko Kościół Niezgody. W Bydgoszczy plan budowy otwartego obiektu budzi emocje. Społecznicy sprzeciwiają się inwestycji obok. Twierdzą, że ucierpi ekosystem Parku Centralnego. To powinno być miejsce spokoju, uważa Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
5: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz w

0: przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no teraz jest duża mobilizacja społeczna, też nie ukrywam, no cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat, tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, ze zniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się, no, najwięcej głosów, które do nas docierają, no, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane. I mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby no, zawalczyć tą petycją, bo no, z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony no, jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu. Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku. No i to pozwala znaleźć ukojenie, no i też wpływa na dobrostan mieszkańców. Było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, no ale też no, nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo ochronionych. Znaczy jakby bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się jakby oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. No i w dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy. Wszystko zależy tak naprawdę no, właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej tym to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze. Tak samo jeszcze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, no ale jakby organizacje to jest jedno. No, największy odzew jest ze strony mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, rysunek, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no, nie zapadają do końca w jakiś taki transparentny sposób. Chodzi mi o to, że nawet przeprowadzenie konsultacji no, nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
1: Urzędnicy dostrzegają protesty ekologiczne, jednak ich zdaniem kąpielisko odpowiada na potrzeby mieszkańców, mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
2: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez

0: bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na wodny park. W Parku Centralnym ponad 6 tysięcy głosów, ale także w licznych komentarzach w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media. Usytuowanie tej inwestycji w Parku Centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w Parku Centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego Parku Centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podlega ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych. Na etapie projektowania znacząco ograniczono ingerencję w środowisko i zapewniono kompensację przyrodniczą, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy. Wydaliśmy oświadczenie jako miasto Bydgoszcz, w którym szczegółowo odnosimy się do wszystkich kwestii, które budzą obawy tej grupy osób, która protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. Jednak jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu określonych zasad jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych Parku Centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzeby funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
1: SK Bydgoszcz.
2: Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy.
3: Dla mnie jest to bardzo dużo. Dużo to jest, panie redaktorze, mało powiedziane. I proszę państwa, 40 niepotrzebnych istnień ludzkich, które zostały w wodzie. Powiemy jedno, możemy wszystko i musimy wszystko robić, takie właśnie jak dzisiaj pogadanki, gdzie jesteśmy w Myślęcinku na Akademii Bezpieczeństwa, gdzie są wszystkie służby, od Straży Miejskiej po Straż Pożarną, po Komendę Miejskiej Policji, Służbę Maltańską, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wszyscy jesteśmy tutaj, sanepid i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po to, żeby przed wakacjami ustrzec i przedstawić dzieciom

0: młodzieży, wychowawcom, bo dzieci przychodzą tutaj z wychowawcami, żeby przedstawić niebezpieczeństwo, jakie czyha. Jeszcze nie ma słońca, a już jest niebezpieczeństwo. Pan powiedział 40 osób, o 40 osób za dużo, więc pokazujemy dzieciom, w jaki sposób trzeba korzystać ze sprzętu wodnego, że trzeba zakładać kamizelki. To wszystko, co tutaj się dzieje, tutaj jesteśmy z ratownikami i właśnie chcemy to wdrażać. Będziemy robić to w Bydgoszczy na terenie klubu Lotto Bydgoszcz, gdzie będą przychodziły grupy 90-osobowe. Tam będziemy, jak to mówią, podtapiać ratownika, który ma kamizelkę rozpiętą, skacze do wody i nagle kamizelka wypada. Będziemy tam informować i instruować. I panie redaktorze, dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak, 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy, 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy, z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy, z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, na którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 m czy 4,60 m, jak na tym trzecim pomoście. I proszę Państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko i zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę Państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
1: wychowawczych
0: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Proszę Państwa, że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu, woda, panie redaktorze, proszę Państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w górach, czy nad rzeką, nie lubi, nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
1: Trochę pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
0: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie.

0: najczęstsze błędy popełniane nad wodą? To jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
1: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki tych środków odurzających. Nie widać tego po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie.
2: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że

0: Chciała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę. Oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i

0: jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca.

0: mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
1: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca.

0: Naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
0: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebiega.

0: jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem

0: samochód może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa, a my jako TMI tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie. Okej, w podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba z mamą byłam. To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja

0: słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane. W ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś... Ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle Tom Odell, Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
1: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
0: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
1: Mój pierwszy raz jako Zalia.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś. Więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith. Więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie.

0: Warszawie, dlatego że State of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin van Buuren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem van Buurenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj.

0: Ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to dla, naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle, i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko. To był drugi album

0: młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie. Tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która... no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści podajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie.

0: wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu... Cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego... tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu. Nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna, energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... Ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą.

0: Dla mnie mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam, tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest na, tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby

0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby... To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby...

0: to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o,

0: tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten
0: właśnie
1: numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: i
1: YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no taki naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: jest
1: dodajesz,
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji,

0: I w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oj, wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where is Love czy I Got a Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim, gorącej dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Panowie, dach gotowy?
8: Oczywiście, że gotowy.
7: Tak szybko?
8: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydrew.

0: wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie

Pamłyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie

0: Reguły sternabydgoszcz.pl.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
4: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne.

0: zrobić.
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automert Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
11: I po reklamie.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: Dawid Olszewski, czas na rodzinną zabawę. W piątek w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wystartuje Dzień Rodziny. To popołudnie pełne wspólnej zabawy skierowane do dzieci, rodziców i dziadków. Spotkanie ma sprzyjać integracji i budowaniu rodzinnych więzi. W programie występ dziecięcego chóru, warsztaty plastyczne, gry i zabawy integracyjne oraz słodki poczęstunek. Udział jest bezpłatny.
14: Muzyką się żyje.
15: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
15: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
17: Luzik.
18: Arbuzik.
15: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
18: Poruszaki pomagały. A. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
19: Ja też się super bawiłem.
20: Się dobrze bawiłam.
18: Tymi nagrywkami, wideo.
15: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
18: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
15: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
18: Tak.
15: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
18: Tak, bardzo.
15: Jesteś za?
18: Tak, żeby wszyscy słuchali.
15: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swim, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że

Wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Jaki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to Sieczka, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: Latarni, rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
8: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
7: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek

0: Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz. Nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu. Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
10: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie 2 Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: Soul, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No, już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.
3: Tak szybko?
4: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
5: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
7: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory Ukowala.pl.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

6. 6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO

0: co 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: I 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 500.

0: Wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
1: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
2: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: I po reklamie.
4: Bydgoszcz na czasie.
5: Dawid Olszewski. Bydgoszcz za kilka dni zamieni się w międzykulturową scenę muzyki i tańca. Zbliżają się bydgoskie imprezy muzyczne. Wystąpią dziecięce i młodzieżowe zespoły z wielu krajów świata. Będą koncerty plenerowe, konkursy, przemarsze ulicami miasta oraz spotkania różnych kultur, od folkloru po muzykę klasyczną i jazz. Młodzi i zdolni będą gościć w Bydgoszczy od 27 czerwca.
6: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Katy Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SK kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims.

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
10: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
9: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
15: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
18: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
19: I po reklamie.
20: Escape.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: Jak ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelanie.

0: ulica Laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
7: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
13: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
12: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
14: Luzik.
15: Arbuzik.
14: Luzik, arbuzik, to jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
15: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
16: Ja też się super bawiłem.
17: Ja się dobrze bawiłam.
15: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
14: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
15: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
14: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
15: Tak.
14: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
15: Tak, bardzo.
14: Jesteś za?
15: Tak, żeby wszyscy słuchali.
12: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
18: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
12: Mówiła Aneta Łyczko.

Z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ja.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: się wszyscy!
1: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Mamy.
1: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Panowie, dach gotowy?
10: Oczywiście, że gotowy.
9: Tak szybko?
10: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
11: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Jakie klapki i torebka na

0: wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automert Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
7: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
8: Dawid Olszewski, nocne spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji. W środę zlot pod hasłem Bydgoskiej Klasyki Nocą. Przed Torbydem pojawią się cacka sprzed 89 roku oraz starannie wyselekcjonowane youngtimery, które cały czas przyciągają spojrzenia. To spotkanie pasjonatów, gdzie liczy się przede wszystkim klimat dawnych lat, piękno detali i rozmowy o motoryzacyjnych legendach. Zlot w środę.
9: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
10: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Na czasie dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia?
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Kocmana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają.

0: Czekają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
1: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
4: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
3: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Bydgoski Festiwal Wodny. Sterna Bydgoszcz. 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających. Wielki Wyścig Butelkowy. Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
7: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.

Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie...

0: nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
14: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
15: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
16: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
5: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
4: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
6: Lexi, jakie emocje po meczu?
7: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
6: Jak to jest grać z taką ekipą?
8: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
4: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
9: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I used to believe.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.

trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwo Gang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary! Fundary!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wie...

0: Produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowego

Kreatywny design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowego

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie

0: okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wszystko brzmi lepiej.
7: W harmonii.
6: Dwa głosy współgrają.
7: Ze sobą.
6: Przekazują z lekkością.
7: Trudne wiadomości.
6: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Bydgoszcz na czasie.
19: Okazja, by się trochę powyginać na łonie natury. 27 czerwca w Parku Kochanowskiego w Bydgoszczy ruszy 8. edycja jogi na trawie. To cykl bezpłatnych zajęć na świeżym powietrzu, które na stałe wpisały się w letni kalendarz Bydgoszczy. To inicjatywa, która promuje zdrowy styl życia. Przez całe wakacje, raz w tygodniu, bydgoszczanie będą próbować różnych stylów jogi pod okiem doświadczonych instruktorek. Każdy może dołączyć.
3: Jest 16, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
0: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
17: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
18: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który oponował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się i tego się trzymajmy. A poza tym po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: rano. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy

0: każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

rodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie zdać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automert Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że w

0: wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory U Kowala.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem De Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5 do 6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
13: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
12: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
14: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
12: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
15: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ale sztosy.
3: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na Helios.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

0: stację paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.
7: Bydgoszcz na czasie.
8: Dawid Olszewski. Międzynarodowe spotkanie muzykującej młodzieży. W Bydgoszczy wystartują bydgoskie imprezy muzyczne. To festiwal, który co roku ściąga do miasta młode zespoły z różnych krajów świata. Przez kilka dni miasto wypełni się muzyką, tańcem i barwnymi przemarszami. Artyści będą występować m.in. na Wyspie Młyńskiej, w amfiteatrze i innych lokalizacjach. To spotkanie kultur z Europy, Azji i nie tylko.
9: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
10: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
9: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: macie okazję w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: I po reklamie.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja.

0: Telewizja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupy.

0: telefony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: I po reklamie.

0: Mega Bydgoszcz. Reklama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 880 4 308 308.
5: I po reklamie.

0: Seret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you cause it's nice.

0: I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajnie przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy.

0: dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum...

0: Nie żegnam.
1: Tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
2: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
2: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
2: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
2: terapeutyczne.
1: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
2: chodzić z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
2: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
2: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromuję, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
2: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
2: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
2: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
1: i YouTube'a? W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
2: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy mówi, że no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
2: To jest już

0: język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... no tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko
1: jest
0: oddaje,
1: jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to. I to jest
1: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
3: SK Music News.
2: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance

0: zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden pre-casting mnie w ogóle nie

0: leciał, nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja, w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: To było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nie. Witajcie w naszej bajce!
1: Kto którą część śpiewa, to już się tam działa, na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja.

0: wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
4: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
3: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
4: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
3: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
4: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
4: To prawda.
3: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
4: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
3: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
4: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
3: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat

0: 2000-tych.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
1: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
1: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
1: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
1: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
1: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak

0: naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
1: Tak. Mamy. Nie zaczynamy. Mamy nowy festiwal na mapie Polski. Tak. Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
1: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
1: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
1: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też Was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
1: Tak, to prawda.
0: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
1: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. Okay. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania czy Słowa Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, za... Li-

0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio. I sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. Eska Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody

0: Dlatego, że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego, że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Recording. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym nie potrafią

0: Potrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna

0: na przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
0: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwalska. Kąpielisko Kościół Niezgody. W Bydgoszczy plan budowy otwartego obiektu budzi emocje. Społecznicy sprzeciwiają się inwestycji obok. Twierdzą, że ucierpi ekosystem Parku Centralnego. To powinno być miejsce spokoju, uważa Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
6: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku, od 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no teraz jest duża mobilizacja społeczna, też nie ukrywam, no cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat, tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, ze zniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się najwięcej głosów, które do nas docierają, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane. I mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby zawalczyć tą petycją, bo z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu. Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku. No i to pozwala znaleźć ukojenie. No i też wpływa na dobrostan mieszkańców. Było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, ale też nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo chronionych. Bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. W dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy. Wszystko zależy tak naprawdę właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze. Tak samo jeszcze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, ale organizacje to jest jedno. Największy odzew jest ze strony mieszkańców.

0: Mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, rysunek, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no, nie zapadają do końca w jakiś taki transparentny sposób. Chodzi mi o to, że nawet przeprowadzenie konsultacji no, nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
1: Urzędnicy dostrzegają protesty ekologiczne, jednak ich zdaniem kąpielisko odpowiada na potrzeby mieszkańców, mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
2: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na

0: wiceprezydent Bydgoszczy.
1: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez Bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na

że w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media usytuowanie tej inwestycji w parku centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym, biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w Parku Centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody, i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego Parku Centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podległa ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli inwentaryzacja przyrodnicza, wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunku

0: przyrodniczych Parku Centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzebę funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
1: SK Bydgoszcz.
2: Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy.
3: Dla mnie jest to bardzo dużo. Dużo to jest, panie redaktorze, mało powiedziane. I proszę państwa, 40 niepotrzebnych istnień ludzkich, które zostały w wodzie. Powiemy jedno, możemy wszystko i musimy wszystko robić, takie właśnie jak dzisiaj pogadanki, gdzie jesteśmy w Myślęcinku na Akademii Bezpieczeństwa, gdzie są wszystkie służby, od Straży Miejskiej po Straż Pożarną, po Komendę Miejską Policji, Służbę Maltańską, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wszyscy jesteśmy tutaj, sanepid i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po to, żeby przed wakacjami ustrzec i przedstawić dzieciom, młodzieży, wychowawcom, bo dzieci przychodzą tutaj z wychowawcami, żeby przedstawić niebezpieczeństwo, jakie czyha. Jeszcze nie ma słońca, a już jest niebezpieczeństwo. Pan powiedział 40 osób, o 40 osób za dużo, więc pokazujemy dzieciom, w jaki sposób trzeba korzystać ze sprzętu wodnego, że trzeba zakładać kamizelki. To wszystko, co tutaj się dzieje, tutaj jesteśmy z ratownikami i właśnie chcemy to wdrażać. Będziemy robić to w Bydgoszczy na terenie klubu Lotto Bydgoszcz, gdzie będą przychodziły grupy 90-osobowe. Tam będziemy, jak to mówią, podtapiać ratownika, który ma kamizelkę rozpiętą, skacze do wody i nagle kamizelka wypada. Będziemy tam informować i instruować. I panie redaktorze, dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak, 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy, 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy, z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy, z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, na którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 m czy 4,60 jak na tym trzecim pomoście. I proszę państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko i zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
4: wychowawczych
3: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do

0: Wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu, woda. Panie redaktorze, proszę Państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w górach, czy nad rzeką, nie lubi. Nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
1: Trochę Pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
0: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie.
2: W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Bydgoszczanka zaprasza na leśne kąpiele. Marta Sikora, socjolog i trenerka lasoterapii, prowadzi specjalne warsztaty, w których natura odgrywa kluczową rolę. Spacer po lesie daje dużo więcej korzyści, niż mogłoby się wydawać.
5: Chętnie wysyłam samą siebie i wszystkich dookoła, szczerze mówiąc, na spacer i do lasu, i do parku, bo do parku też bardzo zachęcam. To jest w ogóle zabawne, te kąpiele leśne. Mówię o tym wprost, bo sama się kiedyś z tego trochę śmiałam. Kąpiel leśna to jest przełożenie na język polski pojęcia shirin-yoku. To jest koncepcja, która wywodzi się z Japonii. I kiedy tłumaczymy w takim, powiedzmy, swobodny sposób to shirin-yoku, to pojawia się nam kąpiel leśna. A dlaczego kąpiel leśna? Bo tak jak kąpiel w wodzie, zanurzamy się w lesie wszystkimi zmysłami. Jesteśmy uważni tu i teraz, stąd to pojęcie kąpieli leśnej. Ja przyznaję, że rzadko używam tego słowa, tego pojęcia kąpiel leśna, bo kiedy o tym mówię, to widzę, że ludzie się tak podśmiechują. A kąpiel leśna, to co? Czy wy tam się kąpiecie, to może na golasa w tym lesie? Na moich warsztatach w lesie nie kąpiemy się na golasa. To jest po prostu spokojny, uważny spacer, kiedy zanurzamy się wszystkimi zmysłami, których często nie wykorzystujemy tak świadomie. I to jest ten moment, żeby się zatrzymać, żeby być tu i teraz, trochę się połączyć z naturą, albo po prostu być w uważności w lesie. Ja też zapraszam do różnych aktywności, które bardzo wyciszają, pomagają właśnie złapać oddech, ale też to jest bardzo dobrze przebadane.
6: No właśnie, co nam da taki długi, regenerujący zmysły, pewnie trochę spacer w lesie?
5: Właśnie to jest świetne. Przez to, że sama pracuję naukowo i badawczo, to nie mogło być bez badań. Jeśli to nie byłoby przebadane, ja bym w to nie weszła. Jest dobrze przebadane, nie tylko w Japonii, bo w tej chwili ta lasoterapia rozprzestrzeniła się i spopularyzowała na całym świecie. Dlatego jest bardzo dużo badań, które potwierdzają, po pierwsze, że właśnie takie zanurzenie się w lesie redukuje stres. Czyli hormon, kortyzol nam obniża się, my się właśnie regulujemy, odstresowujemy, wyciszamy i jednocześnie poprawia nam się układ odpornościowy. Dlatego, że drzewa, rośliny wydzielają substancje chemiczne. Są to fitoncydy, terpeny, olejki eteryczne. I w momencie, kiedy wchodzimy do lasu, jakby wąchamy te dobroczynne substancje prozdrowotne i one nam pomagają regulować układ odpornościowy. Także takie regularne kąpiele leśne może się okazać, że są naprawdę bardzo prozdrowotne, nie tylko przyjemne, nie tylko relaksujące, nie tylko obniżające nasz kortyzol, ale też po prostu działające na nasze zdrowie.
6: A ukrótnie jeszcze nie ma kleszczy dodatkowo.
5: Myślę, że ludzie, jakby często też słyszę takie opinie, nie, ja nie wejdę do lasu, bo się boję, przecież tam mogę się zgubić. W lesie to nie wiadomo, wilki podobno są, a to wilki i niedźwiedzie takie niebezpieczne. Do tego kleszcze. Co się stanie, jak ja, nie wiem, jakiś komar mnie, komar to może nie jest jeszcze tak źle, ale te kleszcze. Czyli mamy tyle mitów związanych z lasem, w ogóle to jest bardzo ciekawe. I to jest też okej, że my się tego boimy, bo ja tego nie neguję, bo mamy różne lęki w sobie. Czasami warto je oswoić, jakby przyjrzeć się im. Myślę sobie, że mimo wszystko warto spróbować pójść na spacer do lasu czy do parku, nawet jak czujemy różne lęki, chociaż na chwilę spróbować się przełamać. Może to nam pomoże. Może ten lęk to jest coś więcej niż

0: tylko lęk przed kleszczami czy przed wilkami w lesie.
1: A są badania na temat tego, ile taki spacer powinien trwać, żeby on rzeczywiście te korzyści, na których nam zależy, przyniósł?
0: Są różne badania. Ja dotarłam nawet do badań, które mówią, że takie regularne spacery uważne, bo to jest bardzo istotne. Czyli to jest spacer w lesie, w parku, ale uważne. Czyli nie biegniemy przez ten park i las. Czyli 15-20 minut regularnie, przez raz w tygodniu, już pomaga nam obniżyć stres, wyciszyć się i te wszystkie dobroczynne właściwości, które daje nam natura. Natomiast standard mówi o 2-3 godzinach. Ja też prowadzę takie warsztaty właśnie, które trwają około 2-3 godzin, bo o tym mówi dużo badań. Żeby te wszystkie parametry, stres, ten układ odpornościowy, żeby to wszystko zaczęło działać, co się dzieje z nami w lesie, potrzeba około 2-3 godzin. Nie trzeba robić tego codziennie, absolutnie. Tego nie wiem, czy byśmy w ogóle oczywiście dali radę, nawet po prostu, nawet gdybyśmy mieli tyle czasu. Wystarczy raz na, nie wiem, 2-3 tygodnie, raz na miesiąc byłoby idealnie. Wtedy cały czas jesteśmy podtrzymywani właśnie tym lasem i często możemy do tego wracać.
1: Kiedy na co dzień mamy bodźce z różnych stron, jesteśmy bombardowani, czasami się bombardujemy, no to kiedy zostajemy sam na sam ze sobą w lesie, to co robić przez te 2 godziny?
0: Tak, w ogóle to jest trudne. To znaczy, kiedy sami idziemy do lasu, ja wiem to po sobie, mimo że sama prowadzę te warsztaty, to jak jestem sama w lesie 2 godziny, to już jakby potrafię wracać do tej uważności, ale to jest trudne. Także to nie jest tak, że pójdziemy teraz do lasu, kiedy jesteśmy na maksa przebodźcowani, jest tyle się dzieje w ciągu dnia. No i my idziemy do lasu na 2 godziny i wszystko absolutnie jesteśmy w stanie przez te 2 godziny być w absolutnej uważności. Nie, to nie jest takie proste. Po to jest tak naprawdę, po to są te warsztaty trochę, że był ktoś, trener, trenerka, który pomoże być w tej uważności, bo w odpowiednim momencie podpowiada, co robić, żeby wrócić do tej uważności. Też są aktywności, które właśnie nam pomagają być tu i teraz, bo nie jest to proste i myślę, że każdy z nas o tym wie.
1: Czy jakaś leśna joga, przytulanie się do drzew?
0: Leśna joga to jest coś innego. Nie słyszałam o leśnej jodze, ale sama spróbowała.
1: To jakie to aktywności?
0: Na przykład, jeśli mówimy o tym przytulaniu się do drzew, to jest dość mityczne i z jednej strony trochę mnie to bawi, bo często jest takie skojarzenie, a coś robicie w lesie, czyli przytulacie się do drzew. Jest różnie. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią się przytulać do drzew. Ja nie jestem tego fanką, a powiem wprost, ale o co chodzi na przykład z tym przytulaniem się do drzew? Oczywiście możemy to robić na takich warsztatach. Co jest ważne, to też jest przebadane, bo tak naprawdę chodzi o uziemianie. Kiedy dotykamy dłońmi drzewa, czy chodzimy boso po ziemi, nie betonie, to podkreślam, wtedy wyrównuje się nasz potencjał energetyczny. Nasz potencjał energetyczny z potencjałem ziemi. I to jest fizyka. I to mi się podoba, że to wszystko jest przebadane.
1: Fizyka brzmi jak magia.
0: Trochę tak, pewnie fizyk by powiedział, że nie, fizyka, proszę pani, to jest nauka. Ja też się z tym zgadzam. I ja myślę sobie, że mimo, że to wszystko jest oparte na badaniach, dość twardych często, to nie zabierajmy sobie tej magii. Właśnie, jeśli ktoś ma ochotę się przytulić do drzewa i po prostu czuje się z tym, nie wiem, dobrze, jest mu przyjemnie, jest to fajne, to po prostu róbmy to. Nie wstydźmy się tego. Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to czemu nie?
1: A jak się pani czuje po takim 2-godzinnym spacerze po lesie?
0: Bardzo przyjemne. Jest taki bardzo głęboki relaks. Jest otwarcie zmysłów, bo to jest ważne. Czujemy inaczej. Kiedy drugi raz idziemy po takiej kąpieli leśnej, nie wiem, po takich warsztatach w lesie, drugi raz idziemy do lasu, czujemy się inaczej. Inaczej odbieramy ten las. Potrafimy szybciej być uważni, szybciej być tu i teraz. Potrafimy już otworzyć te zmysły. Bo tak jak mówimy, my często mamy je trochę poblokowane. Głównie używamy wzroku i ten wzrok jest mocno przeciążony na co dzień, a w lesie wszystkie zmysły zaczynają działać. I to jest takie otwarcie na zmysły z jednej strony, z drugiej strony bycie w takim relaksie, w takim wyciszeniu. Czyli wychodzimy z takich warsztatów z uśmiechem, z takim nowym wrażeniem, że wow, tyle razy byłam w lesie, albo słyszałam, tyle razy byłem w lesie i ja czegoś takiego nie przeżyłem. To tak można? Inaczej spojrzeć w ogóle na las, na siebie też.
1: Powiedziała pani o tym, że używamy na co dzień wzroku oczywiście i patrzymy w ekrany. No w lesie patrzymy przede wszystkim przed siebie, czyli na dalszą odległość. No i widzimy zieleń, więc ten wzrok chyba odpoczywa.
0: Tak, w lesie zdecydowanie. Zresztą często

0: słyszę, że często się o tym mówi, żeby ten wzrok trenować, czyli patrzeć w ciągu dnia daleko, blisko. Głównie jesteśmy skupieni na telefonie, który jest blisko naszych oczu, czy na laptopie. Kiedy cały czas patrzymy blisko, to ten wzrok po prostu jest osłabiony. W lesie on cały czas w naturalny sposób działa, ćwiczymy go i myślę, że to jest ważne, żebyśmy w ten sposób też do tego podchodzili. Wsłuchajmy się w to, co jest wokół nas. W lesie jest łatwiej, bo nie ma zgiełku miasta. Natomiast podpowiem, że w parku jest ciekawiej czasami, dlatego że jest bardzo dużo ptaków. Ptaki są oswojone z jakby obecnością ludzi, więc je słychać dużo intensywniej, nawet zimą. I też od razu można je poobserwować. Jest coś takiego jak ptakoterapia. I to jest też przebadane i to działa bardzo terapeutycznie. Więc są różne możliwości i korzystajmy z tego, jeśli tylko możemy. Jeśli mamy ten czas, mamy tę wolną sobotę, to ja proponuję po prostu pojechać do lasu, pójść do parku, nawet na krótko.
1: Marta Sikora podkreśla, że korzyści płynące z obcowania z naturą i spacer po lesie mają swoje potwierdzenie w badaniach. Warto zaglądać do lasu czy miejskiego parku o każdej porze roku.
2: SK Bydgoszcz.
1: Wyjątkowa kolekcja w bydgoskim Pogotowiu. Stare odbiorniki radiowe zdobią każdy pokój w budynku administracyjnym stacji. Niektóre egzemplarze są jeszcze z czasów powojennych, mówi rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski.
3: Tutaj jakby te radioodbiorniki, stare radioodbiorniki z czasów tak naprawdę lat 50., 60., 70., ale też takie nowocześniejsze, powiedzmy z lat 80., 90., jeżeli możemy nazwać, że są nowocześniejsze.
4: Późniejsze,
3: dokładnie. Są tak naprawdę w każdym biurze w administracji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy. To jest duża pasja naszego dyrektora do spraw medycznych, doktora Paciorka, ale także moja. Więc tych radioodbiorników tutaj jest dosyć sporo. Każde, zaznaczam, działa. Dlaczego takie hobby? No myślę, że z naszych tutaj czasów dzieciństwa, kiedy słuchaliśmy tylko radia, gdzie tej telewizji praktycznie nie było, albo były dwa kanały i to biało-czarne, a radio było wszędzie i gdzie tylko nie poszło się, czyli do dziadków, kiedy rodzice nas posyłali do dziadków, zawsze ten radioodbiornik był włączony i myślę, że ta pasja z tamtych czasów przetrwała. No, słuchanie radia z takich starych radioodbiorników jest zupełnie inne. Jak my tutaj mówimy, że te radia mają duszę, więc zawsze tutaj to radio, któryś z tych starych radioodbiorników gra i jest zupełnie inny odbiór. Patrząc nawet na te odbiorniki i słuchając tego radia z takiego właśnie urządzenia, no te wspomnienia cały czas gdzieś tam odżywają i myślę, że nie ma chyba, nawet gdybyśmy kupili dzisiaj najnowocześniejszy odbiornik, piękny i ze złotymi końcówkami przewody, nie odda tego, co mają te stare radioodbiorniki, tej właśnie duszy i muzyki, zupełnie inne odbiorniki.
4: Próbuje się nawet tak odtworzyć tego rodzaju klimat retro radia,
3: tam
4: już jest nawet wejście na USB, prawda?
3: No właśnie, to już psuje klimat, już sama moja świadomość, że to jest nowoczesny odbiornik i ma to wejście Bluetooth czy na USB, no to już jakby psuje całą radość słuchania z tych odbiorników, ale także serwisowanie tych starych odbiorników, czy tak przywracanie ich do życia, bo no nie wszystkie odbiorniki z tamtych czasów od razu są przydatne do słuchania i działają, więc cała ten proces odnawiania, kiedy z martwego radioodbiornika nagle wydobywa się dźwięki i głos radiowy i piosenki, no jest zupełnie takim czymś nadzwyczajnym, ta cała droga ożywiania tych radioodbiorników i potem słuchania tej muzyki z tych właśnie fajnych, drewnianych, prawdziwych drewnianych radioodbiorników z tym oczkiem zielonym, jak Państwo, którzy się może znają na starych radioodbiornikach, świecące fajne oczko zielone, tak zwane oczko, to pewnie osoby, tak jak wspomniałem, które mają być może jeszcze takie radioodbiorniki gdzieś u dziadków, pradziadków, no jest zupełnie fajnym odbiorem.
4: Bo to jest i specyficzny dźwięk, prawda?
3: Tak, dokładnie, te głośniki naprawdę są bardzo wysokiej jakości, porównywalne do dzisiejszych, tutaj były montowane naprawdę dużej jakości głośniki i ta obudowa, typowo drewniane, są ciężkie radia, powodują, że to wszystko działa ze sobą bardzo fajnie i ten dźwięk jest inny niż z plastikowych, nowoczesnych radioodbiorników.
4: I one bardzo dobrze komponują się, nadal komponują się w takim wystroju mieszkania na przykład.
3: Tak, no powiem więcej, no to u nas akurat większość tych radioodbiorników pogotowie ratunkowym Bydgoszczy działa, bo taka jest nasza pasja, tutaj dyrektor nasz do spraw medycznych, doktor Paciorek, robi regenerację tych radioodbiorników i tutaj

0: wszystkie praktycznie, każdy kierownik działu, każdy pracownik został obdarowany tym radiem, jak są radioodbiorniki, czy też adaptery, gramofony i tak dalej, więc tutaj możemy przejść przez nasze pogotowie i będzie takie małe muzeum tak naprawdę radia, a jesteśmy w radiu, więc fajnie o tym porozmawiać. Nawet niedziałający radioodbiornik świetnie wygląda w każdym tak naprawdę pomieszczeniu. To tak naprawdę są takie małe dzieła sztuki, to nie są radioodbiorniki, które mamy dzisiaj, tak naprawdę monotonne z przyciskami, albo też już dotykowe. Są to radioodbiorniki, które pięknie wyglądają, tak wspomniałem, drewniane, w pięknym lakierowanym drewnie, z pięknymi głośnikami, pokrętłami. Ta skala, która jest tutaj sznurkowa, która jest, nie jest skalą elektroniczną z wyświetlaniem, tylko pokrętłami, szukamy tych stacji radiowych, więc zupełnie, zupełnie klimat, który nie odda żaden radioodbiornik nowoczesny.
1: Jak się przekonaliśmy, w takim starym odbiorniku świetnie odbiera Radio SK, które również jest chętnie słuchane w pogotowiu.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Cenna lekcja dla uczniów z Bydgoszczy. W Myślęcinku służby zorganizowały Akademię Bezpieczeństwa. Młodzież tuż przed wakacjami może nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą czy w ruchu drogowym. Mówi Michał Łazur z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Akademia Bezpieczeństwa, Bezpieczne Wakacje. 20. edycja wydarzenia tutaj, gdzie razem z różnymi służbami z naszego regionu, razem z partnerami spotykamy się z młodzieżą ze szkół podstawowych tutaj powiatu oraz miasta Bydgoszczy i rozmawiamy z nimi o bezpieczeństwie.
5: Czyli co mówicie, żeby na co uważać, czego unikać?
4: Jest tutaj bardzo dużo partnerów, którzy bardzo szeroko mówią o kwestii bezpieczeństwa i o bezpieczeństwie drogowym i o bezpieczeństwie tutaj takim publicznym. Rozmawiamy o także zachowaniu w kolei, o zasadach funkcjonowania na kąpieliskach. Są także przedstawiciele organizacji BORPA, z którymi rozmawiamy o modzie na życie takie bez uzależnień, o dbaniu o siebie, o swoje relacje. Mamy też tutaj stanowisko służby zakonu maltańskiego, którym dzieciaki uczą się pierwszej pomocy. Na stanowisku tutaj policji rozmawiamy o zasadach właśnie wezwania tej pomocy, o zasadach właśnie jak sobie radzić w takich sytuacjach, żeby być tą osobą, która podejmuje tą interwencję, być tą osobą, która nie odwraca się, tylko pomaga. Odpowiadamy na pytania młodzieży tutaj, oni są bardzo zaciekawieni tutaj pracą, ale też różnymi jakby rzeczami, które tutaj spotykają. Więc mają okazję na spokojnie porozmawiać. Czerwiec to jest dla nich taki okres, gdzie już jest koniec takiej nauki. Jest też ostatni moment przed wakacjami, żeby się z nimi spotkać, żeby porozmawiać o tych podstawowych zasadach, o tych rzeczach, które są najistotniejsze, o ich bezpieczeństwie, tak? Dlatego stąd jest to spotkanie. Jest także edycja jesienna we wrześniu, gdzie się spotykamy i rozmawiamy o bezpieczeństwie powrotu do szkoły, żeby te zasady im przypomnieć. Teraz spotykamy się i z nimi rozmawiamy o wakacjach.
5: Chyba trzeba nadal o tym mówić, prawda? Bo dochodzi do różnych sytuacji, czy to nad wodą, czy to nawet na ulicy, prawda? Hulajnogi, zmieniły się przepisy, więc trzeba cały czas docierać do młodzieży.
4: To prawda, profilaktyka jakby musi być cały czas kontynuowana. Też podejmujemy działania nie tylko z młodzieżą, ale rozmawiamy z rodzicami w szkołach, na zebraniach, rozmawiamy z innymi podmiotami, ponieważ żeby ta profilaktyka była skuteczna, musi być ona realizowana na każdym etapie, tak? I z młodzieżą, i z dorosłym, i z nauczycielami, żeby działać kompleksowo, żeby to pozostało w głowie. Te zasady, to bezpieczeństwo, to dbanie o siebie. Dlatego między innymi jest to dzisiejsze spotkanie i ta okazja poświęcenia dla nich, żeby odpowiedzieć im na ich pytania, odpowiedzieć na ich potrzeby.
5: O tych hulajnogach też mówicie?
4: Mówimy, mamy też tutaj stanowisko odnośnie hulajnog. Teraz w czerwcu zmieniły się przepisy, wszedł obowiązek posiadania kasku na tutaj między innymi na rowerze, na hulajnodze elektrycznej do 16 roku życia tutaj. Dodatkowo zmieniły się przepisy odnośnie hulajnóg elektrycznych, że trzeba mieć skończone 13 lat, żeby jeździć taką hulajnogą, więc poruszamy też kwestie, przemycamy te zasady, przepisy bezpieczeństwa trochę w formie takiej łatwiejszej do zrozumienia poprzez zabawę, poprzez jakieś wspólne tutaj

0: pokazy, żeby ta forma była bardziej zjadliwa dla młodzieży.
1: No bo trzeba o tym mówić, bo to się widzi na ulicach, prawda? Widać, jak ktoś jedzie na przykład bez kasku hulajnogą. Mówię o młodzieży. Czy w dwie osoby na przykład? To jest też plaga.
0: To jest prawda. Może plaga to jest kwestia tego, że hulajnogi elektryczne w ostatnim roku, dwóch, bardzo rozwinęła się dostępność tych hulajnog. Przez to coraz więcej widzimy, przez to coraz intensywniejsze są działania policji, straży miejskiej, innych służb, właśnie jeśli chodzi o profilaktykę, jeśli chodzi o przestrzeganie, egzekwowanie przepisów prawa. Też jest coraz więcej, prowadzimy spotkań także z rodzicami, żeby ich uczulać na to, co robi młodzież, co robią ich dzieci na tych hulajnogach, żeby informować ich, że przepisy są takie, że niektóre hulajnogi po odblokowaniu mogą mieć bardzo duże prędkości, które przy normalnej prędkości zgodnej z przepisami jakby samo jeżdżenie może spowodować wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, jeśli będą nieszczęśliwe okoliczności, więc zwracamy na wiele rzeczy uwagę, której nawet rodzice czasami nie mają świadomości, że się wydarzają, a młodzież no jest sprytniejsza i ona dobrze wie o tym, co jest kupowane i jak wykorzystać to tutaj w takim potencjale, który nie jest zgodny z przepisami.
1: Nawet rodzice mogą nie wiedzieć, że ta hulajnoga ma taką moc.
0: To prawda, rodzice mogą nie wiedzieć o tym, że hulajnogę można odblokować, mogą nie wiedzieć, że może ona się poruszać z taką prędkością. Dlatego mówię, razem ze Strażą Miejską i innymi podmiotami rozmawiamy nie tylko z młodzieżą, nie tylko im przedstawiamy te zasady bezpieczeństwa, zasady, te przepisy, które ich obowiązuje, ale rozmawiamy także w szkołach, na zebraniach z rodzicami, rozmawiamy poprzez różnego przekazy właśnie medialne chociażby, uczulamy dorosłych, nas wszystkich, żeby jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale także tej młodzieży, tych dzieciaków, którzy mają przed sobą całe życie i niestety mają też taką swoją fantazję, która jest piękna, ale ona powoduje, że oni przekraczają pewne bariery, czasami poprzez eksperymentowanie i to kwestia takiego dotarcia i wytłumaczenia im, dlaczego zagraża to bezpieczeństwu, takie trochę stworzenie wyobraźni dla nich.
1: Mówicie o tym szczególnie teraz, po tych zmianach.
0: Tak, przepisy się teraz zmieniły, one się już weszły kilka miesięcy temu, one teraz weszły w życie w czerwcu, ale ta praca jest cały czas, jakby od kilku lat już tutaj w Bydgoszczy kwestia hulajnog elektrycznych też jest poruszana. W tamtym roku i dwa lata temu mieliśmy chociażby debatę na temat bezpieczeństwa hulajnog elektrycznych, gdzie także rozmawialiśmy z młodzieżą i różnymi instytucjami zaangażowanych w hulajnogi elektryczne. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo, że poza tą frajdą, poza tym skutecznością tej hulajnogi, żeby było właśnie, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. Tak?
1: Takich kontroli trzeba się spodziewać.
0: Trzeba się spodziewać kontroli, trzeba się spodziewać, że będą egzekwowane kwestie, czy młodzież zakłada kaski, uczulamy na to rodziców. To nie jest kwestia, przepis jest przepisem, ale bezpieczeństwo jest ponad przepisem. To, żeby te dzieciaki wyjeżdżając, czy to na rowerze, czy na hulajnodze, bezpiecznie wróciły do domu.
2: O najpoważniejszych zagrożeniach trzeba mówić młodzieży tuż przed wakacjami, dodaje Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
3: Kolejne pokolenie, ponieważ 20 lat to już nawet kilka tych pokoleń tutaj dzieci, które tutaj brały udział na Akademii Bezpieczeństwa. To jest stały punkt naszego programu. Tutaj w czerwcu mówimy o bezpiecznych wakacjach, we wrześniu mówimy o bezpiecznej drodze do szkoły, kiedy już wrócą. Teraz będziemy tutaj też, teraz tłumaczymy, uczymy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Czasy są trudne, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, co zrobić w przypadku, gdy zdaje się, jest jakieś zagrożenie, gdy jest jakaś krzywda. Tego dzisiaj też uczymy. Zmieniają się przepisy w ruchu drogowym, też musimy uczyć o tych zmianach, o tych kaskach, o hulajnogach, tak żeby dzieci wiedziały, jak poruszać się po drogach publicznych. Wiele się rzeczy zmienia, dużo rzeczy jest ważnych, a te instytucje, które tutaj wszystkie są, w swojej dziedzinie po prostu pomagają, aby te bezpieczne wakacje stały się naprawdę bezpieczne.
1: Na przestrzeni lat Akademii Bezpieczeństwa tak naprawdę zmieniła się, no tak jak pan wspomniał, technologia, bo jest internet, są hulajnogi elektryczne, więc no, o kolejnych tutaj zagrożeniach trzeba mówić.
3: Tak, no trzeba dostosowywać się oczywiście do zagrożeń, które występują. Dlatego też dzisiaj z Komendy Miejskiej Policji jest

0: grupa, która zajmuje się przestępstwem internetowym i o tym właśnie opowiada, przestrzega i uczy. My z kolei mocno nastawiliśmy się na zmieniające się przepisy w ruchu drogowym i na hulajnogi elektryczne, bo cóż, wiek został podwyższony do 13 roku życia. Obowiązek posiadania karty rowerowej. Nie każde dziecko wie, że to jest ważne. Karta rowerowa jest bardzo ważna. No i obowiązek noszenia kasku, który wszedł w czerwcu teraz tego roku do 16 roku życia. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo. I tego dzisiaj uczymy. Mówimy o tym, uczymy. Dzieci mogą ubrać się w odblaski, mogą ubrać się w kask, mogą nawet przymierzyć się do roweru, hulajnogi elektrycznej czy hulajnogi zwykłej.
1: Trzeba spodziewać się kontroli w takim razie, skoro mówimy o bezpieczeństwie i tak zapobiegamy trochę, no czy też młodzież musi się spodziewać, że na ulicę spotka funkcjonariusza?
0: Oczywiście, że tak. Przestrzeganiem przepisów zajmuje się Straż Miejska w Bydgoszczy i Policja przepisów ruchu drogowego. Jak najbardziej mogą spodziewać się użytkownicy, że będziemy kontrolować, czy użytkownik takiej hulajnogi elektrycznej, będący w wieku do 18 roku życia, posiada kartę rowerową i czy ma uprawnienia na poruszanie się, czy ma kartę rowerową, to jest raz, ale czy jest dobrze ubrany, czy ma kask zabezpieczający, to jest wszystko ważne i to wszystko będzie podlegało kontroli tutaj przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. My cały czas do końca roku szkolnego mamy akcję, mamy również akcje zaplanowane w szkołach, gdzie są półkolonie organizowane. Mamy dwie akcje 7 lipca, 13 lipca też z półkolonistami, tak żeby w trakcie wakacji jeszcze im przypominać o tym. Niemniej jednak uczymy również w szkołach tutaj przepisów drogowego bezpieczeństwa w okresie wakacji. Jesteśmy referatem profilaktyki, pomagamy szkołom, żeby zagrożeń było jak najmniej.
2: Akademia Bezpieczeństwa jest skierowana do uczniów z Bydgoszczy i okolic.
3: Bardzo fajnie jest, dużo można się nauczyć.
1: A czego na przykład?
3: O karcie rowerowej, o znakach, o bezpieczeństwach w internecie.
4: Bezpieczeństwo w wodzie, pomoc.
1: A co jest takiego najważniejszego właśnie, co wyniesiecie z tej lekcji tutaj takiej plenerowej przed wakacjami? Co dla ciebie?
5: Żeby na pewno uważać w internecie i jak postępować, kiedy na przykład ktoś zacznie przestanie oddychać albo znajdziemy kogoś, kto po prostu leży i nie oddycha. Gdy osoba leży, najpierw sprawdzamy, czy oddycha. Gdy nie oddycha, patrzymy, czy ktoś w pobliżu nie jest może dorosły, albo czy po prostu, ktoś dorosły, czy po prostu umie to lepiej, a jak nie, to dzwonimy na 112 i wysłuchamy się poleceń.
1: I zawołać pomoc.
5: Tak.
1: To ważna lekcja, ciekawa lekcja,
5: tak,
1: taka plenerowa.
5: Tak, tak, bardzo ciekawa.
1: Bo nie w klasie, tylko na powietrzu.
5: Tak.
1: Słuchajcie, też jest tutaj mowa, bardzo taki świeży temat można powiedzieć, czyli hulajnogi. Wiecie, jak na takiej hulajnodze bezpiecznie się poruszać?
5: No, nie można we dwóch.
1: Dlaczego?
5: Ponieważ po prostu grozi się wypadkiem i mandatem.
1: Widziałaś kiedyś taką sytuację? Zdarzało się?
5: Widziałam. Nawet raz brat mnie uratował przed takim czymś, że po prostu jak wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały. Bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
1: Teraz nawet jest obowiązek noszenia kasku, prawda?
5: Tak, do 16 roku życia.
1: I co sądzisz?
5: Że nawet dobrze. Ja na przykład rok temu jeszcze nie jeździłam z kaskiem. Po prostu nie sądziłam, że mam taką potrzebę, a teraz już mam.
1: Dlaczego to jest ważne?
5: Żeby jak na przykład kiedy się przewrócisz, to żeby sobie nie zrobić nic z głową.
1: Też była mowa o tym zachowaniu nad wodą. To też jest bardzo ważne, prawda? Czego nie robić?
3: Nie skakać na główkę i bezpiecznie pływać.
1: Dlaczego nie można skakać na główkę?
3: Bo można sobie złamać kręgosłup.
4: Kręgosłup.
6: Była mowa o znakach drogowych.
1: Jak się poruszać?
6: Tak. I że można jeździć dopiero od 10 lat, jak się ma kartę rowerową.
1: O bezpieczeństwie nad wodą też było?
6: Było. Było mówione, że nie można skakać na głowę i nie można pływać w
7: nieznanych i niedozwolonych miejscach.
1: A dlaczego?
7: Dlatego, że może być niebezpiecznie właśnie.
1: Nigdy nie wiadomo, co w tej wodzie jest.
6: I można tylko pływać, kiedy jest biała flaga.
7: Że na hulajnodze elektrycznej można jeździć, kiedy ma się kartę rowerową od

0: 30 chyba lat.
1: A kask?
0: Kask trzeba mieć zawsze.
1: Dlaczego on jest taki ważny?
0: Bo chroni naszą głowę.
1: Wy jeździcie na hulajnodze?
0: Ja na hulajnodze i na rowerze.
1: I o czym w takim razie pamiętasz, jak idziesz na hulajnogę na przykład?
0: Ja właśnie zawsze pamiętam o kasku.
2: To była już 20. edycja.
3: SK Bydgoszcz.
2: Z komina kamienicy wydobywał się czarny, duszący dym. Interweniowali bydgoscy strażnicy miejscy. W piecu jednego z mieszkań znaleźli m.in. płyty meblowe i przewody elektryczne oraz malowane drewno. Lokatorka mieszkania przyznała, że w ten sposób podgrzewała wodę na kąpiel. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Kilkaset rowerowych stojaków pojawi się w Bydgoszczy. Ustawione zostaną w najbliższym otoczeniu terenów rekreacyjnych, obiektów handlowych oraz przy przystankach. O ich lokalizacji zdecydowali sami mieszkańcy. Stojaki w Śródmieściu będą w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pojawią się m.in. w Myślęcinku, na Wojska Polskiego, na Kielskiej, Glinki, Kossaka czy Skarżyńskiego.

0: Wakacje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku.

0: Audycji od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: SK Bydgoszcz.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la